0: Międzyzdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.

0: ciągnąć. A ja nie czuję już, nie schodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
3: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
4: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
5: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
6: Dominik Jaskulski.
7: Blisko mieszkańców.
6: W tym programie powiemy o historii zabytkowej lokalizacji Iławskiego Sanepidu. Zaczynamy jednak od zmian wizerunkowych miasta. Na osiedlu podleśnym ruszyła termomodernizacja kilku budynków mieszkalnych położonych przy ulicy Wiejskiej. Mówi Tomasz Mazurewicz, prezes spółdzielni Praca w Iławie.
8: Mówimy tutaj o budynkach Okulickiego 1, Wiejska 5. To są już dwa z trzech, które nam zostały, budynki na terenie osiedla podleśnego. Te dwa budynki w tym roku termomodernizujemy już też według nowej technologii, nowej aranżacji, nowymi pomysłami. Myślę, że Państwo będziecie zadowoleni, zwłaszcza osoby mieszkające w tych budynkach. Będą one wyglądały bardzo nowocześnie i będą takim wzorem, do którego będziemy dążyli w pozostałych remontowanych nieruchomościach.
6: Teraz chciałbym zapytać, czy plany dotyczą różnych właściwie fragmentów Waszej spółdzielni i też pewnie wielu takich oczekiwanych przez mieszkańców zadań.
8: W sześciu budynkach, w ponad 23 klatkach schodowych dokonaliśmy kompleksowych remontów na kwotę prawie 500 000 zł. Uważamy, że na tyle, na ile pozwala stan naszych budynków, ich warunki techniczne, musimy je ulepszać i poprawiać też tym samym komfort i estetykę funkcjonowania mieszkańców w ich miejscu zamieszkania. Na tym samym osiedlu też ponad 40 miejsc parkingowych, postojowych w okolicy obiektu tutaj popularnego wśród mieszkańców osiedla podleśnego, Żabki. To też sposób bardzo taki odczuwalny powinno przynieść ulgę mieszkańcom, którzy posiadają pojazdy. Dodatkowych 40 około miejsc jest to spora ilość. Z kolejnych takich prac także w obrębie osiedla podleśnego poddamy kompleksowej renowacji i takiej rewitalizacji budynek przy ulicy Maczka 8. Jest to nasza baza tak zwana spółdzielcza, ale w części od ulicy Brata Alberta. Mamy tam obiekty usługowe. Znajdował się kiedyś restauracja Piotruś Pan oraz firma zajmująca się geodezją. Ta firma geodezyjna nadal tam funkcjonuje i działa świetnie. Natomiast znalazł się nowy nabywca na ten lokal gastronomiczny, który już zainwestował tam bardzo spore środki. Byłem niedawno z wizytacją z kierownikiem GZM. Oglądaliśmy postęp prac. Wygląda to bardzo obiecująco. Chcemy wyjść naprzeciw tym przedsiębiorcom i bardzo uatrakcyjnić wygląd zewnętrzny tego obiektu, aby przyciągał mieszkańców, przyciągał klientów i oferowanych usług przez te firmy, głównie przez firmę kulinarną. Mam nadzieję, że to też stanie się takie miejsce chętnie odwiedzane przez mieszkańców okolicznych budynków i będzie ono służyło nie tylko spółdzielcom, ale też wszystkim zainteresowanym.
6: Słyszeliśmy, że są plany związane z budową nowego, niewielkiego co prawda, ale jednak bloku.
8: Tak, to prawda. Nomen omen znowu na osiedlu podleśnym. Spółdzielnia posiada na terenie osiedla podleśnego, w mojej ocenie, tereny pozwalające na zainwestowanie i tym samym podniesienie kapitału naszej spółdzielni. Otóż już zleciliśmy pracowni architektonicznej wykonanie projektów oraz dokonanie szczegółowych uzgodnień z władzami miasta, powiatu w kierunku podjęcia budowy niewielkiego, pięciokondygnacyjnego obiektu mieszkalnego z 35 mieszkaniami w systemie deweloperskim. Ma to być też już budynek nowoczesnej technologii z oczywiście dźwigami windowymi, z taką ciekawą architekturą, która będzie też wyznaczała trendy, w jakich jakich będziemy chcieli iść przy termomodernizacji kolejnych naszych budynków. Ta inwestycja ma, jak powiedziałem, na celu przede wszystkim wzmocnienie finansowe spółdzielni, ale też i wyjście naprzeciw potrzebom osób, które chcą zamieszkać w tak atrakcyjnym miejscu jak nasze osiedle, czyli świetnie skomunikowane z infrastrukturą szkolną, urzędy, obiekty handlowe też są w bardzo bliskiej odległości, w związku z czym nie obawiamy się co do ilości chętnych, mamy nadzieję, że będzie ich wielu, a z uwagi na to, że jest to nasz teren, jest to własność spółdzielni, jest on uzbrojony, jestem przekonany, że będziemy w stanie wyjść z ofertą dużo korzystniejszą niż miejscowi deweloperzy.
6: Spółdzielnia oczywiście bardzo mocno rozwija osiedle podleśne i to widzimy na co dzień. Jest bardzo dużo zieleni oprócz tego wszystkiego. Dbacie również o taką sferę, ale rozwijacie się też technologicznie, bo nawet ostatnio zakupiliście specjalny pojazd, który znacznie ułatwia te prace porządkowe zwłaszcza.
8: Spółdzielnia mieszkaniowa z takich sprzętów technicznych, które pomagają utrzymać nam ponad 16 hektarów terenów zielonych, które mamy na terenie miasta. Te dwa pojazdy to ciągnik rolniczy z przyczepą oraz Melex, który ma już 15 lat. No jest to już wysłużony sprzęt, wykorzystywany permanentnie przez naszych pracowników. Dokupiliśmy w drodze leasingu pojazd typu buggy. Jest to pojazd niewielkich rozmiarów, bardzo mobilny, z napędem na obie osie, napędzie spalinowym, ale posiadający bardzo istotną dla nas cechę. Jest niewielki gabarytowo, co pozwoli na właśnie utrzymanie, chociażby w okresie zimowym, za pomocą pługaw, który jest wyposażony w przestrzeni komunikacyjnych, będzie pozwalał na szybsze odśnieżenie i szybszą reakcję przy jakichś gwałtownych opadach śniegu. Ponadto też jest wyposażony hak i specjalną przyczepę. Będzie mógł szybciej wywozić z terenów zielonych liście, skoszoną trawę, czy po pielęgnacji drzewostanów gałęzie, co często mieszkańcy postulują, że widzą gdzieś tam porobione kubki zielonych odpadów biologicznych. W tej chwili zwozi to jeden ciągnik, jak powiedziałem, z 16 hektarów, czyli z 4 osiedli naszej spółdzielni, a teraz będziemy mieli dwa pojazdy, więc będzie to zdecydowanie szybciej przebiegało i bardziej sprawnie.
6: Sezon grzewczy już za nami. Chciałem zapytać, jak wyglądają oszczędności z tego tytułu, bo wprowadziliście Państwo w tym obszarze również nowe technologie.
8: Chcę Państwu przypomnieć, że spośród opłat, które Państwo wnosicie do spółdzielni, w granicach 60% to są koszty ciepła. Wiemy z naszych analiz, że to jest podstawowe obciążenie, które w sposób istotny, no też drenuje Państwa budżety domowe.

0: ogromne oszczędności sięgające 20-30% w zużyciu bezwzględnych jednostka gigajoula. Co to oznacza? Że mieszkańcy uczą się, czy już w dużej mierze nauczyli się, gospodarnego oszczędzania ciepła w swoich mieszkaniach. To są wyraźne spadki. 20-30% powiem Państwu, że nawet techniczne docieplanie budynków rzadko przynosi aż tak wysokie efekty energooszczędności. Samych nas zaskoczyła skala, że Państwo tak szybko i w tak oszczędny sposób nauczyli się gospodarować ciepłem. To są oczywiście Państwa pieniądze i z tego tytułu już mieszkańcy widzą rozliczenia, gdzie są zwroty w zdecydowanej większości. To są dość wysokie zwroty, sięgające nawet kilku tysięcy złotych. Nas to bardzo cieszy, bo to był projekt, który też spotykał się na początku z dużym oporem. Jak Państwo pamiętacie, były jakieś tutaj inicjatywy próbujące torpedować nasze zamierzenia, ale okazało się, że administracja spółdzielni i zarząd miał rację, że parł w tym kierunku. Dodatkowo, żeby wspierać to, w tym roku wydamy kolejne poważne kwoty na termomodernizację wymiennikowni ciepła przy ulicy Gdańskiej. To są nasze ostatnie zasoby za dawnym kasynem, jeśli mieszkańcy Iławy są zorientowani w topografii miasta. To są budynki, które posiadają tak zwaną wymiennikownię grupową, czyli jeden wymiennik obsługuje kilka budynków znajdujących się na tym minim osiedlu. My w tym roku już posiadam stosowną dokumentację techniczną, mam wyłonionego wykonawcę i przystąpimy w okresie po zakończeniu ogrzewania Państwa mieszkań, aby przed nowym sezonem grzewczym te budynki posiadały już indywidualne wymiennikownie, które pozwolą jeszcze bardziej oszczędzać na cieple i oszczędzać Państwa pieniądze. Natomiast w takiej skali globalnej podpisałem umowę z firmą Kiona. Jest to firma będąca częścią skandynawskiej firmy zajmującej się optymalizacją kosztów ogrzewania wielkopowierzchniowych przestrzeni. Chodzi tutaj o systemy elektroniczne, które pomagają tak zarządzać ciepłem, aby jak najbardziej efektywnie wykorzystywać ciepło, które jest dostarczane do mieszkań. Wytypowaliśmy spośród 107 naszych budynków około 50, czyli niemal połowę naszych zasobów, do tego programu na 3 lata, gdzie poprzez umieszczenie czujników wewnątrz mieszkań, tego będzie bardzo niewiele, są to czujniki radiowe, bezprzewodowe, więc to nie będzie wiązało się z jakąś ingerencją w państwa mieszkania, proszę się tego nie obawiać, oraz czujniki zewnętrzne, na bieżąco będą korygowane parametry, które będą powodowały po prostu bardzo oszczędne i celowe sterowanie ciepłem dostarczanym do państwa mieszkań. Tu spodziewamy się, że przyniesie to kolejne oszczędności w państwa kosztach, a dodatkowo jeszcze jest to objęte programem tak zwanym TOE, czyli białymi certyfikatami, którymi będziemy mogli i z pewnością to zgodnie z zapisami umowy będziemy korzystali i mamy ambitny plan zarobienia dla spółdzielni tylko z tytułu tych białych certyfikatów kwoty około 1 000 000 zł w ciągu jednego sezonu grzewczego.
1: Mówił Tomasz Mazurewicz, prezes spółdzielni Praca w Iławie.
2: Zmieniamy temat.
1: I zaglądamy do zabytkowego budynku iławskiego sanepidu, o którym mówi Michał Młotek z internetowego Muzeum Iławy.
3: W tym przypadku wiemy i mamy tę pewność, że gospodarzem tej willi był Hermann von Stein, wtedy dowódca jednego z garnizonów, natomiast docelowo pruski minister wojny. I on właśnie mieszkał tutaj dokładnie w tym miejscu.
4: Państwa, tak, generał von Stein był dowódcą całego garnizonu iławskiego. Przypomnę, garnizon iławski to aż 3 jednostki wojskowe, czyli dzisiejszy zakład karny, były IZNS i dzisiejszy szpital powiatowy. Tam były 3 jednostki i on tymi 3 jednostkami dowodził.
3: Moi drodzy, poznajcie Macieja Mikołajczyka. Maciej Mikołajczyk jest jedną z tych osób w naszym mieście, które dbają o nasze bezpieczeństwo i robi to bardzo dobrze, a przy tym jest gospodarzem jednym z piękniejszych zabytków w naszym mieście, który oprócz tego, że jest piękny sam w sobie, to jest jeszcze znakomicie utrzymany, co też zobaczymy w środku, bo zorientujecie się, jak wejdziemy i do piwnic, i na strych, że czuć tam historię i ktoś mocno dba o to, żeby tę historię było tam czuć. Ale można lać wodę, można mówić też o konkretach. My z Dariuszem przeczytaliśmy sobie, przyswoiliśmy, odświeżyliśmy wiedzę, która znajduje się w karcie zabytku i o tym obiekcie można byłoby naprawdę mówić godzinami, można byłoby mówić o nim długo. Ja powiem tylko jedno na tym etapie, że tak jak ta willa wygląda okazale, tak przed wojną okazale wyglądała cała ta ulica, którą tutaj przyszliśmy. Ona i z jednej, i do pewnego momentu z drugiej strony zabudowana była właśnie takimi budynkami, takimi obiektami. I mieszkał tu nie byle kto. Nie mówię tu konkretnie w tej willi, ale w ogóle. Tutaj trzeba było mieć albo pozycję, albo pieniądze, żeby na całym tym półwyspie i przy tej głównej ulicy wjazdowej

0: Kolejowej do Iławy zamieszkać.
1: Mówi Maciej Mikołajczyk, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Iławie.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zanim rozpocznę, chciałbym złożyć najserdeczniejsze podziękowania i na tą okazję przekazać takie podziękowania od Państwa, to pokazuje, jak ta historia jednej ulicy jest, ale proszę też przyjąć podziękowania. Proszę Państwa, specjalnie na tą okazję przygotowałem to na papierze gilszowym. To jest papier, który jest bardzo cenny w administracji, bardzo się często go używa na różne okazje i to jest jedna z tych okazji. Darku, proszę przyjmij.
3: Dziękuję.
2: Gratulacje.
3: Dziękuję pięknie.
2: Dla Ciebie również. To są brawa dla Was i rzeczywiście jesteśmy, proszę Państwa, w historycznym momencie. Ja mam ze sobą parasol, także się nie martwcie Państwo, na pewno nie zmokniemy. 1901 rok powstał budynek. I muszę Państwu powiedzieć, że jest bardzo ciężki, żeby go utrzymywać, ponieważ wszystkie prace, które wykonujemy, za zgodą konserwatora. Bez jego ręki nic nie możemy zrobić. Przejdziecie się za chwilę tymi drzwiami do piwnicy. To są drzwi, które będą po prawej stronie pokój szczepionek. Tam są szczepionki. Dalej zobaczycie zrewitalizowane archiwum, które będzie za kratami po kontroli przeprowadzonej przez archiwum Państwowe w Olsztynie. Dalej przejdziecie, zobaczycie najlepszą, myślę, że na świecie, zabytkową toaletę, która została stworzona i odrestaurowana. Dalej zobaczycie, proszę Państwa, schron, gdzie będą 3 agregaty. Jesteśmy przygotowani w razie sytuacji nadzwyczajnej do tego, żeby prowadzić nasze dalsze działania, chociażby w chwili kryzysowej. Jesteśmy w trakcie przygotowywania, proszę Państwa, dodatkowo źródła indywidualnego. To źródło indywidualne będzie polegało na tym, że będzie to zabezpieczenie wody. Proszę Państwa, woda jest punktem krytycznym. Dzisiaj infrastruktura krytyczna. Tak bardzo mi zależy na tym, żeby jednak woda była na najwyższym poziomie. Zaraz za schronem pomieszczenie laboratoryjne. Tam znajdują się wszystkie substancje, które wykorzystywane są do przygotowywania podłoża na szalkach Petriego. I takie szalki Petriego, jak Państwo będziecie wychodzić, ode mnie dzisiaj otrzymacie. Chciałbym, żeby to był taki suwenir, że gdzieś wykorzystacie je na ozdobę, to żebyście pamiętali o Iławskim Sanepidzie, że on jest dobry. On jest blisko ludzi i zawsze dla ludzi. Następnie na parterze, można tak powiedzieć, przy wejściu gablota grzybów 3D. Prowadzimy informacje w zakresie tego, żeby społeczeństwo wiedziało, czy grzyby, które zbierają, są dobre, więc klasyfikator jest od zeszłego roku w Oddziale Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia. Zobaczycie też gablotę pamięci. To wspólnie ze starostą powiatu, panem Bartoszem Pilawskim, w październiku 2022 roku otworzyliśmy. I pstrych zabytkowy, strych, gdzie nie ma ani jednego gwoździa, tylko są kołki. Proszę Państwa, mogę Państwu powiedzieć i podzielę się, będziecie jako pierwsi tą informacją. Wojewoda warmińsko-mazurski zwiększył nam budżet i w tym roku jeszcze będzie remont tego dachu robiony. Także myślę, że wielkie brawa tutaj się należą i pan Mateusz Schauer, pan wojewoda, również tutaj nam pomagał.
1: Mówił Maciej Mikołajczyk, dyrektor powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Iławie.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
6: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
5: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski, witajcie. W tej części programu historia Wojciecha Kopczyńskiego, który samotnie kajakiem przepłynął trasę ponad 500 kilometrów. Znajdujemy się w hali sportowej, bo trochę ze sportem ten temat jest związany. Mówimy oczywiście o przygodzie z kajakiem, o pływaniu po różnych miejscach, w wielu akwenach. Teraz byśmy chcieli usłyszeć, jak to się zaczęło, dlaczego wpadłeś na taki pomysł, żeby wybrać się na taką przygodę. No i oczywiście, jak ona przebiegała, bo na pewno była bardzo interesująca.
7: Zaczęło się 6-7 lat temu, kiedy zaczęliśmy wraz z synami, spłynęliśmy po raz pierwszy Wisłę. Wtedy akurat były obchody 1000-lecia państwa. Te 1000 występowało wiele, wiele razy. A że Wisła, jak się dopłynie do Sobieszewa, to akurat ma 1000. Jak się zaczyna oczywiście przy Zalewie Goczałkowickim, więc cały ten odcinek spłynęliśmy. Tylko zajęło to nam wtedy chyba 13 dni. Synowie później rozpoczęli albo pracę, albo dalej studia, w związku z tym nie było specjalnie z kim. Żona lubi pływać, kajakiem też pływa, robi to bardzo dobrze, ale tak bardziej kontemplacyjnie, gdzieś tam się zatrzymać, kawa, ciastka, herbata. To akurat ja należę do tych, którzy się cieszą z tego, że są w drodze. W związku z tym zacząłem pływać samodzielnie, potem był spływ z Bieszczad, zacząłem przed w Sękowcu, to jest troszeczkę powyżej Zalewu Solińskiego i przez San, Wisłę, Bydgoszcz, Notecią dopłynąłem do Szczecin, oczywiście do Świnoujścia. Tam się trochę pokręciłem po zalewie, dopłynąłem do Dziwnówka. No i wtedy mnie żona odebrała, bo już się bała, że jak jeszcze dzień się spóźni, to będzie musiała do Szwecji jechać, także miała silną motywację. Po tamtym okresie jeszcze był spływ z Częstochowy Wartą do Iławy, centralnie pod dom. Próbowałem połączyć wschód z zachodem, akurat tak się złożyło, że po drodze się ujawniły moje jakieś mankamenty zdrowotne, które przerwały mi podróż. Teraz chciałem sprawdzić, czy mogę. Okazuje się, że kajakarstwo, tak jak jazda na rowerze, się nie zapomina. Wymyśliłem trasę tak, żeby było niedaleko. Znaczy, trasa jest ogólnie znana, bo to Pętla Turuńska, tylko ja ją robiłem w opcji iławskiej. Startowałem na plaży przy Skarpku i po 6 dniach syn przyszedł, pomógł mi wyciągnąć kajak, bo to kilkanaście godzin tego dnia siedziałem w kajaku. Znaczy, jeśli chodzi o sam spływ, ja już byłem bardzo mocno nakręcony i zadowolony samymi przygotowaniami. I tak na dobrą sprawę, ja zaczynam przygotowywania rok wcześniej, się pojawiają gruszki. Ja te gruszki już sobie suszę na rok przyszły. Zresztą powiem szczerze, niesamowita petarda. Można, jak się zje ich troszeczkę, to lepsze od batonu energetycznego i zdrowsze. W ogóle bardzo smaczny owoc. Troszeczkę chyba je skrapiałem również cytryną, żeby nie ściemiały. Natomiast jest na tyle dobry, że w czasie suszenia jabłka leżały sobie spokojnie, natomiast gruszki musiałem chronić, bo przylatywały osy i je zjadały. Sporo cukru w nich jest, także bardzo fajnie się wiosłuje. W ogóle wykonuje cokolwiek, a czy jabłka? Jabłka są trochę kwaśniejsze, może banany znowu się trochę kleją, także oczywiście robione samodzielnie, w związku z tym ta gruszka jest idealnym rozwiązaniem.
1: No właśnie, i jakie ciekawe miejsca na trasie i jak ona wyglądała? Co po kolei pokonywałeś?
7: Czy wystartowałem na plaży przy Skarpku w Iławie, oczywiście do Iławki, pierwsza przenoska przy młynie, przy cmentarzu, to akurat jeśli można by delikatnie zasugerować, to nie są wielkie koszty, gdyby, ja sobie daję radę, bo mam tych przenosek już zrobionych wiele i mam odpowiedni sprzęt ku temu, natomiast bardzo ładnie by zostało uruchomione jezioro Iławskie, gdyby osoby mniej wprawione miały drobne, jakiś kawałek pomostu, kawałek trapu, być może wyłożony nawet jakiś zwykły pas transmisyjny, żeby ten kajak nie sunąć do wody, a nie przenosić po betonie, bo wiadomo, sprzęt się niszczy. Ludzie się obawiają i to jezioro troszeczkę nie pracuje. I ławką oczywiście do Dziarnówka, tam druga przenoska, podobna historia. No i tam się zaczyna ta prawdziwa Camel Trophy, ponieważ wody tam zbyt wiele nie ma. To, co jest w dziwny sposób, wyparowuje, natomiast fantastycznie działał tam wiatr, trochę pomogły bobry, w związku z tym przenosek kilka, albo dołem, nawet i górą trzeba przeciągać kajak, przepychać kajak stopami pod drzewem i tak po 17 kilometrach dociera się do Drwęcy. No, Drwęce, rzeka bardzo silnie meandrująca, prądu już strasznie szybkiego nie ma, mój kajak jest dość długi, on ma 4,30 długości, w związku z tym ja pływam bez steru, więc trzeba troszeczkę pracować, żeby w tych driftach tam się wyrabiać, tym bardziej, że też jest sporo drzew zrzuconych do wody, nawet za Nowym Miastem w poprzek jest przerzucone, także trzeba centralnie wyjść znowu z kajaka, kajak przeciągnąć nad drzewem, żeby płynąć dalej. No ale to są takie atrakcje, które podnoszą walory tego wszystkiego. Problem jest delikatny, tak jak ja płynę na rzekach tego typu jak Drwęca z noclegami, one są rozrzucone w dość dużych odległościach od siebie, brzegi są strome, mocno zakrzaczone, roślinność wodna, w związku z tym jak się coś ładnego znajduje, to trzeba korzystać, tylko nie przy mostach, bo strasznie samochody hałasują i ciężko spać. Ja akurat w tym roku stanąłem pierwszy nocleg, spory kawałeczek za Kurzętnikiem. Nawet miałem towarzystwo, bo się okazało, że te pole biwakowe to równocześnie wodopój i pastwisko dla krów, także przyszły. Były bardzo zainteresowane. Ja na trasie udzielałem kilku rad takim początkującym kajakarzom, jak sobie dawać radę. Się zastanawiałem, czy nie będę musiał tutaj koleżanek uczyć, bo trawa po drugiej stronie rzeki im się wydawała chyba bardziej atrakcyjna niż po tej stronie, której byliśmy. Takie fajne pływanie na Drwęcy zaczyna się bliżej Brodnicy, a już naprawdę bardzo fajnie jest w okolicy Golubia Dobrzynia. Tam rzeka jest szersza, widoki ładne, pojawia się nawet Bystrze. Są oczywiście też dwie przenoski, ale już przygotowane. Burmistrz tam zainwestował pieniążki, jest z jednej strony i z drugiej zrobione udogodnienia. jak ktoś jest samodzielnie, a nie ma wózka, może nawet po trawie przeciągnąć kajak, jemu się nic nie stanie i nie jest to problematyczne. W związku z tym, że ja tak się bardzo cieszę z tego, że pływnę, więc nie wiem, ten mój entuzjazm się chyba udziela innym ludziom, więc gdy potrzebowałem dojścia do sklepu, po prostu zostałem dowieziony przez pracowników wodociągów, odwieziony, wytłumaczono mi, gdzie na pewno nic nie kupię, bo remonty, gdzie mam uważać i tak dalej, także jest bardzo sympatycznie. Drwęca wpada do Wisły troszeczkę przed Toruniem. To jest duża szerokość rzeki, natomiast niestety nie jest to duża głębokość rzeki. Trzeba bardzo mocno uważać. Niejednokrotnie ludzie się dziwią, że pływam samodzielnie, czy się nie nudzę, nie mam z kim porozmawiać i tak dalej. Płynąc samodzielnie wiem, że jak się wpakuję w jakieś maliny na środku rzeki, to będę musiał sam się z tego wykaraskać. Nic chwalebnego, ale też trochę przyorałem. Z 5 kroków musiałem 6 przepychać. Jakby była zimna woda, to może bym to zszedł tak na zasadzie takiego flisowania, ale szkoda sprzętu. To szkoda się męczyć, lepiej wyjść po prostu, trzymając kajak oczywiście i spłynąć dalej. A potem już byłem bardzo, bardzo uważny, jak się woda nie podobała, była zbyt srebrzysta albo trochę za mocno brązowa, to wiadomo, że się robi płytko i trzeba pływać szerokimi zakosami, tam zawsze po zewnętrznej. Szlaku żeglowego jako takiego nie ma, nie jest wyznaczony. To jest tylko fragment przy Toruniu, gdzie jest kilka bojek, a potem to już trzeba po prostu na własny nos płynąć. Należy do tych ludzi, którzy cieszą się z tego, że płyną. Jestem dobrym turystą, bo niektórzy zaczynają wypoczynek w momencie, kiedy dojadą na miejsce. Ja mam zawsze w czas dłuższe, bo od momentu, kiedy rozpocznę, do momentu, kiedy zakończę, jestem na wczasach. Nie mam problemu, że na lotnisku mi bagaże zginęły, że coś się stało. Kolejny odcinek to jest właśnie Nogatem. On ma całe 62 km. Nazwę Elbląga to już z górki tak formalnie, bo to jest najdalej wysunięty odcinek. I z Elbląga do Iławy oczywiście przez kawałek rzeką Elbląg, potem jezioro Drużno, potem jest 5 pochylni. Kanał Elbląski do Miłomłyna i w przewodnika generalnie opisana jest ta trasa od Miłomłyna na w kierunku jeziora Drwęckiego Drwęcą dalej. Ja akurat wybrałem kanał Iławski, Kragę, Jeziorak, no i lądowanie na plaży.
1: Niesamowita przygoda i to wszystko w 6 dni. Na pewno to bardzo duży wysiłek, jak już wspominałeś. Radziłeś sobie świetnie na trasie. No właśnie, chciałem cię popytać o ten kanał Iławski, bo skoro już płynąłeś nim, to na pewno masz swoje spostrzeżenia. On był niedawno czyszczony, podobno jest teraz jakoś tak łatwiej dostępny dla nawet żeglarzy, dużych jednostek.
7: Znaczy, część osób nie lubi pływania po kanałach, ponieważ tam nikt nie pomaga. Ja akurat kanały lubię. Jak wieje, to tam jest spokojnie. Jest faktycznie wyczyszczony ten kanał, no w przeciwieństwie do Iławki, która jest tak zarośnięta, że tylko i wyłącznie kajak, ewentualnie jakiś ponton. Natomiast tutaj się płynie bardzo fajnie. Niektórzy użytkownicy mogliby przestrzegać dwóch zakazów, które są na tym kanale, czyli ograniczenia prędkości i zakaz wytwarzania wysokiej fali. Bo nawet jeżeli ktoś płynie te 6, 7 czy 8 na godzinę, ale jest bardzo mocno zanurzony, to woda wychodzi z kanału i wraca i potem się robi problem, że wszystko jest popodmywane, ale to było na całej tej długości z jednym takim pontonem się spotkałem, który no, w ten sposób działał, natomiast przed nim musiało płynąć jeszcze kilka innych też, bo niektóre brzegi są były, znaczy nie wiem czy na kanale Iławskim, czy bardziej na kanale Elbląskim, były dość mocno popodmywane, także nawet korzenie drzew było widać.
1: No właśnie, bo niektórzy z kanału Iławskiego robią sobie taką trochę autostradę do Ostródy i w związku z tym często śmigają tam jednostki, które mają dość duże silniki, no właśnie dla ciebie jest to duży problem. Natomiast chciałem cię zapytać o spostrzeżenia, co by się przydało zrobić, chodzi o kajaki i o takie właśnie wypady, może nawet nie takie jak twój, tylko nawet tutaj po jeziorze. Jeziorak to wszak najdłuższe jezioro w Polsce, ponad 21 km, to też jest dobra trasa, ale być może są takie twoje spostrzeżenia, które by pomogły w takich wyprawach. Jak myślisz, warto spróbować?
7: Znaczy jak najbardziej tak. Infrastruktura już jest w dużej mierze, ponieważ są te pomosty unijne, w związku z tym jeżeli ktoś potrzebuje, tak jak ja pływam z namiotem, w związku z tym namiotem, kuchenką, nawet od wielu lat wożę ze sobą filtr do wody, tak na wszelki wypadek, jeszcze ani razu z niego nie korzystałem, ale gdyby był potrzebny, bo nie zawsze da się zejść, to można spokojnie sobie popływać. Są rejony, w których tylko i wyłącznie tak na dobrą sprawę kajakiem jezioro płaskie, chyba że ktoś ma silnik elektryczny. Natomiast na jeziorach jest ten delikatny problem i być może dlatego ludzie ich unikają, że przy długich, prostych, jak zaczyna wiać w twarz, a nie daj Boże z boku, to się robi po prostu ciężko. Tak jak w niektórych przewodnikach są opisane trasy typu 5-7 km, no to u nas niezbyt daleko by się dopłynęło, a na więcej nie wszystkich stać.
1: Mówił Wojciech Kopczyński z Iławy. Teraz zmieniamy temat. przewodniku turystycznym kolejne miejsca, które możemy śmiało umieścić na mapie naszej turystycznej wędrówki. Tym razem wybierzemy się nad Jezioro Zielone. To ciekawy akwen, który z pewnością jest dostrzegany, zwłaszcza przez kierowców, którzy jadą z Iławy do Lubawy, kilka kilometrów za Iławą. Właściwie to czasami mam wrażenie, że jest to już miejsce odpuszczone przez wędkarzy. Natomiast zdarza się, że widzimy tam wielu spacerujących mieszkańców. Do pewnego momentu, właściwie w połowie trasy, kończy się ścieżka rowerowa. Potem łatwo przejechać drogą już do samego zajazdu. Właśnie, bo tam jest też miejsce parkingowe, więc można sobie podjechać. Jeśli chcemy tylko połowić ryby, spokojnie znajdziemy tam miejsce do tego, aby zaparkować nasz samochód. Oczywiście polecamy pieszą wycieczkę krajoznawczą. Po drodze możemy spotkać wiele pomników przyrody, ponieważ przed wojną były to tereny niemieckie, bardzo blisko było do granicy, więc był to taki pierwszy zajazd, do którego można było sobie podjechać. Niedawno Dariusz Paczkowski, nasz iławski regionalista, opowiadał mi o pewnych zdarzeniach, które miały tam miejsce podczas II wojny światowej. Nieopodal znajduje się jeszcze z tamtych czasów bunkier, można do niego zajrzeć, no ale my kierujemy się oczywiście wędrówką turystyczną, no i przy okazji też wędkarstwem. Jezioro Zielone, prawie 23 hektary powierzchni, więc jest gdzie powędkować. Maksymalna głębokość to 3 metry, średnio gdzieś około 2 metrów. Bardzo mocno wydłużone, właściwie z północnego zachodu na południowy wschód. Brzegi łagodne, wzniesienia. Warto dodać, że z tego miejsca wypływa ciek odprowadzający wodę do rzeki Iławki. Jezioro zaliczane jest do typu linowo-szczupakowego. Rzeczywiście sam osobiście byłem świadkiem takich połowów, więc z pewnością ta ryba tam jest, zwłaszcza lin. Przynajmniej jeszcze jakiś czas temu można było taką rybę złowić. Oprócz tego, według oczywiście poradników, powinien tam się znaleźć szczupak, leszcz, okoń, płoć, a także karaś. Ten ostatni gatunek występuje dość często i rzeczywiście można złowić bardzo sympatycznego karasia. Bardzo dobra, treściwa ryba. No właśnie, zbiornik ciekawy, jak już wspominałem, ciekawa też okolica przyrodnicza. Możemy wybrać się tam na dłużej, możemy pospacerować po lesie, jesienią możemy wybrać się tam na grzyby. Jest wiele miejsc. Ciekawa sprawa, jeśli ktoś chce poobserwować zwierzynę, to chyba nie ma lepszego miejsca. Mnóstwo różnego rodzaju dróg leśnych, stanowisk dla myśliwych. Można wejść też na ambonę. Myślę, że leśnicy się nie obrażą. Występuje tam naprawdę sporo zwierząt. Osobiście znam też kilku fotografików, którzy odwiedzają te tereny, robią fantastyczne zdjęcia. Zresztą niektóre ukazują się w albumach, które możemy nabyć oczywiście w informacji turystycznej. Polecamy Jezioro Zielone. Myślę, że to jest 15 do 20 minut jazdy rowerem. Pierwsza wycieczka zajmie nam godzinę. Samochodem dojedziemy tam w 5 minut, więc jest blisko i naprawdę warto, ponieważ to miejsce jest mało odwiedzane przez mieszkańców Iławy, a wręcz trzeba wybrać się, aby zobaczyć to naturalne piękno okolicznych lasów, a także oczywiście same jezioro. Kolejnym takim miejscem, które położone jest naprawdę niedaleko Iławy, to jezioro Slim. Jest tam też specjalna ścieżka dydaktyczna, która została wytyczona w pobliżu właśnie Iławy, zaledwie 2 km od centrum miasta. Oczywiście z myślą o mieszkańcach i turystach, którzy wypoczywają nad jeziorakiem. Iława to ciekawe miejsce, bo oprócz jeziora Jeziora, które jest najdłuższym jeziorem w Polsce, jest też sporo takich akwenów i też miejsc przyrodniczych, które bez problemu mogą znaleźć się na trasie naszych turystycznych wędrówek.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
5: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
8: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

poranek na drogach Warmii i Mazur spokojny. Na razie niewiele samochodów, zwłaszcza w centrum miasta. W pierwszej kolejności ruch będzie się zwiększał na głównych trasach dojazdowych. O tej porze trzeba uważać głównie na dzikie zwierzęta, zwłaszcza przejeżdżając przez tereny leśne.

No i się zaczęła, to już środa, już w pół do siódmej. No to działamy i podkręcamy tempo. A, i za chwilę kubek Meloradia do zgarnięcia będzie dla was. Waldek Darłek, dzień dobry, hej!

Podkręcamy tempo w Meloradiu i mamy dla was coś, co na pewno wam się przyda codziennie rano. Kubek Meloradia jest do zgarnięcia. Można zdobyć go właśnie teraz. Dzwońcie pod 321-321-777, jeśli chcecie go mieć. Taki kubek może być twój. Czekam, dzwońcie 321-321-777. Nigdzie go nie kupicie, za to możecie go dostać już za chwilę u nas. 321-321-777. Kubek Meloradia czeka, ja też. Czekam na was. Za 21:07.

0: Sorry, papi, topie kibaki w Melo Radio. Podkręcamy tempo. Cześć, dzień dobry, Tomek. Hej, hej.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Cześć, wszyscy witają. Tomka, Tomek, no ja jestem ciekaw. Fajny dzień się zapowiada, jakieś zaskoki, niespodzianki. Co tam się szykuje?
1: Pogoda tragiczna, ale jadę aktualnie na szkolenie z serwisowania automatów paczkowych, więc podejrzewam, że może być ciekawie.
0: Słuchaj, spokojnie, takie szkolonko, to ty wiesz, z automatu dzisiaj łykniesz, a potem to już z górki tydzień poleci, więc będzie okej, nie? Też to czujesz?
1: Tak jest.
0: No właśnie.
1: Tak jest, no właśnie.
0: A o pogodzie to w ogóle, wiesz co, nie gadajmy. Zamiast tego mam dla ciebie...
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Tomek, uważaj. Matcha czy yerba mate?
1: Yerba mate.
0: Cukinia czy bakłażan?
1: Cukinia.
0: A, zastanawiam się chwilę. Ciekawe, dlaczego aż tak?
1: Chwilę się zastanawiałem.
0: Dobra, uwaga. Dyskorolka czy rolki?
1: Rolki.
0: Bez zastanowienia. Tomek! To ja mam paczkę dla ciebie taką już spakowaną, a w niej kubek Meloradia. Już teraz do ciebie z automatu wysyłamy. Cześć, hej!
2: Szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo w Meloradiu za 15 minut, 7 w środę rano. A co u was? 321, 321, 777.

0: David Guetta i Alpha Willy, Forever Young w Meloradio. Nie ma to jak zacząć od jakiegoś sukcesu, może być nawet najdrobniejszy. Nawet taki, że powiesz hej, cześć.
1: No hej, cześć w takim razie.
0: No, to dorzuć jeszcze co w newsach.
1: No tu na razie sukcesów nie ma.
2: A już o 7:00 zagramy.
0: John Summit, Chase Walker z Melo, All The Time. Słuchajcie, ale spokojnie. Dzień dopiero się zaczyna. Mam nadzieję, że to będzie początek pasma nieustających sukcesów dla was. Za chwilę prognoza pogody, potem to się newsy w Melo za 6:07.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: O reklamie. Meloradio Kiława. Słuchaj na 90,2 FM.
7: Sponsorem programu jest Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal mrągowo.
8: Dziś na Warmii i Mazurach bez ostrzeżeń meteorologicznych, za to z bardzo nudną prognozą pogody. Nudną dlatego, że od rana do wieczora niebo będzie zachmurzone. Nie spodziewamy się też żadnych gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Termometry pokazują o poranku około 11-12 stopni. W ciągu dnia możemy spodziewać się maksymalnie do 21-22. Wiatr słaby, po południu umiarkowany.
7: Sponsorem programu był Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal mrągowo.
9: To już prawie 7 rano, czas na newsy Meloradia. Marcin Sikora.
10: Stany Zjednoczone rozpoczęły ataki na Iran, to w odpowiedzi na strącenie amerykańskiego śmigłowca. Prezydent Donald Trump oświadczył, że odwet powinien być silny i stanowczy. Fałszywy kominierz z Jarocina stanie przed sądem, grozi mu 8 lat więzienia. Mężczyzna przeprowadził blisko 100 przeglądów, a jeśli są źle przeprowadzone, mogą stanowić duże niebezpieczeństwo, mówi Piotr Masłowski z Krajowej Izby Kominiarzy.
11: My jesteśmy tą pierwszą osobą, która jest w stanie zauważyć ewentualne ryzyko, bo jak już straż pożarna przyjedzie, to już to ryzyko wystąpiło.
10: Służby przypominają, że coroczny przegląd kominowy jest obowiązkowy. Polskie piłkarki przegrały z Holenderkami. Ich ostatni mecz dywizji A w Lidze Narodów zakończył się wynikiem 1-3. Biało-czerwone spadły do dywizji B. W związku z tym jesienią wezmą udział w dwustopniowych barażach do Mistrzostw Świata.
12: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: Ej, no słuchajcie, ale jak to jest z tym fałszywym kominiarzem, nie? To jak ja go widziałem i on był fałszywy i ja się złapałem za guzik, to ja będę miał szczęście,
10: nie,
9: czy nie?
10: Nie.
9: Paldek, Marcin i Daria. Cześć, hej. Jest 7. Na szczęście, gdy inni gadają, to my już gramy i podkręcamy tempo w Meloradio. Fajnie, że jesteście. John Summit i Chainsmokers też. All the time w Meloradio.

0: Łapcie dobrą energię od samego rana. Mamy ją dla was i dużo energetycznej, dobrej muzy na start tej środy. Kleo, Łowcy Gwiazd w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, dzisiaj obowiązuje zasada, że bez zbędnego napięcia. Dobra? Dlaczego? Dlatego, że Daria, dzisiaj jest dzień elektryka. Wyobraź sobie. Czujesz to?
1: No. Okej.
0: Także nie spinaj się za mocno. I jeszcze coś ci podpowiem, bo jakbyś chciała wracać po pracy, to dzisiaj dzień jazdy na rowerze.
1: Okej, spoko.
0: Nago.
1: No nie.
0: 12 minut po 7 w Melo Radio. Ej, Bonny Hollow, tak podkręcamy tempo. Razem z wami w środę od samego rana.

0: Offenbach The Mind w Melo Radio. Słuchajcie, to dzisiaj chcemy was zapytać, jakie macie sposoby na to, żeby zacząć taką szybką, krótką rozmowę. Wiecie, taki tak zwany small talk. Może macie jakieś fajne pomysły, jak zacząć, albo jakiś temat byście podrzucili. Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Można wbijać i tam taka ikonka słuchawki na dole. Wystarczy nacisnąć, nagrać, wysłać nam głosówkę. A my w zamian za najfajniejsze pomysły to mamy dla was Super Melo Merch. A pytamy, bo okazuje się, że zagadanie do kogoś obcego to podobno jedna z rzeczy, która stresuje nas w życiu najbardziej.
1: Nienawidzę po prostu. No. Nienawidzę zagadywać do obcych osób.
0: No to uważajcie, taki szybki small talk to dzisiaj bardzo ważna umiejętność. Przydaje się na co dzień i w pracy też. I eksperci od mówienia jak żyć radzą, żeby nie wymyślać nie wiadomo jak mądrych zaczepek i tematów, tylko rzucać, wiecie, proste kwestie, nie blokować się i że warto brać przykład z dzieciaków, bo one często z rówieśnikami to właśnie tak zaczynają rozmowę. I szczerze mówiąc, to ja nie wiem, czy to na pewno jest taka dobra rada, bo wiesz, wyobraźcie sobie, jakby tak podszedł ktoś do ciebie i zapytał: heja, chcesz się pobawić? Ale wiecie, grunt, żeby nie zaczynać od: hejka, co tam? Czekamy na wasze pomysły. Dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl i tam na dole ikonka słuchawki. Można wysłać nam głosówkę, a nawet trzeba, bo w zamian fajny merch wam wyślemy.
1: Ej, ale mama mówiła, żeby nie rozmawiać z obcymi.
0: To nie gadaj. 19 minut po 7.

0: Hello, Kikale, Dive to me. Jakie macie pomysły na szybki small talk? Jakiś temacik podrzucicie? Albo jak kogoś tak po prostu podejść i sympatycznie zaczepić? Dajcie znać, czekamy na wasze głosówki, bo mamy fajny merch do zgarnięcia i chcemy wysłać go do kogoś. Czekamy na meloradio.pl. Dajcie znać, może macie jakieś swoje pomysły i doświadczenia albo podpowiedzi, które możecie dać innym. Czekamy na głosówki na meloradio.pl. Wchodzicie ze swojego telefonu, klikacie na dole słuchaweczkę i nagrywacie i wysyłacie.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
0: O reklamie.

0: Odkręcamy tempo w Melo Radio w środę rano za 18 minut 8. Macie jakieś fajne pomysły na szybki small talk, na taką, wiecie, dobrą zaczepkę, to co? Zacznijmy od klasyka.
1: Kierowniku, masz piątaka?
0: No, wiadomo, że od tego się zaczyna. A tutaj, jaki pomysł?
2: Wracam się w towarzystwie ludzi z psami, więc tak, naprawdę na dzień dobry, jak podejdę, ale słodziak, to działa.
0: No, wiadomo, brzmi dobrze. A ty, twój pomysł?
3: Cześć. Czy lubisz winogrona?
0: Dobre. Kradnę. Za 17 minut 8. A wy, jakie macie pomysły? Czekamy na głosówki.

0: To jest Meloradio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: czy spadnie deszcz, to sprawdzimy w prognozie pogody Liwka i Fuka, i to już niedługo. Prognoza, bo chcę więcej, i to właśnie teraz na naszej antenie. Najlepszy drop nowych hitów w Melo. I teraz mam zaczepkę, Daria, do ciebie. Uważaj.
1: No.
0: Jaki wynik?
1: 24-19 w drugim secie. Polska wygrywa z reprezentacją Kuby w Lidze Narodów. Siatkówka mężczyzn, no oczywiście. No tak, trzymamy więc kciuki. Teraz ostatni punkt i wygrywamy seta zaraz.
0: I za chwilę też newsy w Melo Radio.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Godoy, Rainer Zonnewald, Loco Loco. Ej, słuchajcie, mam jeszcze jedną zaczepkę i temat na small talk. To trochę groźny może być.
3: Jaki?
0: Komu kibicujesz?

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
6: Chylu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
12: Citroën.
0: O reklamie. Meloradio Iława na 92 FM. Trafik.
13: W tej porze w Iławie mamy kilka newralgicznych punktów, które wystawiają cierpliwość kierowców na próbę. To m.in. okolice Ronda, gdzie krzyżuje się Krajowa 16 z drogą numer 521 i kolejne rondo na trasie Krajowej 16, tym razem u zbiegu z Aleją Jana Pawła II, tutaj także tłoczno.
14: Sponsorem programu jest Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal Mrągowo.
13: Dziś odpoczywamy od upałów na Warmii i Mazurach i w sumie od słońca również, bo synoptycy zapowiadają od rana do wieczora zachmurzenie. Na pogodowych mapach królują symbole szarych chmurek. Pod wieczór spodziewajcie się także opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to tu mamy różnicę względem wtorku. Maksymalnie spodziewamy się około 20-21 stopni. Powieje słaby i umiarkowany wiatr.
14: Sponsorem programu był Globmetal, producent murków oporowych z betonu architektonicznego. Globmetal Mrągowo.
12: Już prawie ósma. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
15: Sezon na burze z ulewami coraz bardziej się rozkręca. Wczoraj najtrudniejsza sytuacja była w Małopolsce. Do późnego wieczora trwało usuwanie skutków nawałnicy. Dziś kolejne alerty i ostrzeżenia. Głównie w południowej i południowo-wschodniej Polsce, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
16: Lokalnie możliwe także opady gradu, a porywy wiatru podczas burz od 70 do 80 km na godzinę.
15: Do tego możliwe gwałtowne wzrosty wody w rzekach i lokalne podtopienia. Teraz zamieszki w Irlandii Północnej. Uczestnicy jednej z demonstracji podpalili autobus. Ludzie wyszli na ulicę w proteście po ataku nożem. Obywatel Sudanu ranił 40-latka. Gorszy sen nastolatków powoduje słabsze zdrowie w dorosłości. Tak wynika z badań naukowców. Lekarze przypominają, osoby w wieku 13-18 lat powinny spać po 8-10 godzin na dobę.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Polscy siatkarze na razie prowadzą z Kubą w setach 2-0 i niech będzie jeszcze lepiej. Właśnie teraz zaczął się trzeci set w tym meczu, a my zaczynamy 8 rano. Inni gadają, a my już, tak jak siatkarze, gramy.

0: Sean Paul i Gabry Ponte w Melo Radio. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy możecie udowodnić wszystkim, że jesteście po prostu the best. Czyli gotowi na wszystko. Dzwońcie już teraz.
1: 321-321-777, czyli w sumie u nas dzień jak co dzień. Zawsze możecie być gotowi, no.
0: Czekamy. Czekamy na dwie osoby. 321-321-777. Fajny merch do zgarnięcia. Już za chwilę.

0: Eric Prydz w Melo Radio.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: A teraz uwaga, słyszymy się z Lidią. Cześć Lidia.
2: Cześć.
0: Cześć, cześć, cześć Lidia. Dzisiaj fajny dzień ma przed sobą, bo relaks z przyjaciółką po pracy się zapowiada. A Marta, cześć Marta.
3: Hej wszystkim.
0: Hej wszystkim. A Marta to lekko nie ma i do relaksu jeszcze trochę, bo dzisiaj tynkuje ściany i walczy z zakwasami u siebie w domu. Wszystko się zgadza?
3: Tak.
0: Super. Marta, skupienie jak słychać. Słuchajcie, uwaga, mam dla was zabawę gotowi na wszystko, a w niej do zgarnięcia Melo merch. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety, za jedną Melo torba. Marta, przycisz troszeczkę, żeby nam nie przeszkadzało. Będziesz wszystko dobrze słyszeć w radiu. I my ciebie też w telefonie, a nie w radiu. O, a my ciebie też będziemy słyszeć. Marta, okej?
3: Okay? Tak.
0: Dobra, no to uwaga. Pamiętajcie o tym, że zgłaszacie się do odpowiedzi swoim imieniem.
1: Wszystko.
0: Pytanie numer jeden. Ile pików jest w talii kart? 4 czy 13?
3: Lidia.
0: Lidia, słuchamy?
3: 13.
0: Dobrze.
4: Brawo. Ale pewnie.
5: Słychać, kto gra w karty.
0: 1-0. Uwaga. No to pytanie numer dwa. Dzisiaj dzień elektryka, w związku z czym dokończ powiedzenie. Elektryka, prąd. Nie wnika, czy nie tyka?
3: Kto Lidia. Marta.
5: Marta była pierwsza.
0: Tak. Marta była pierwsza. Marto, słuchamy?
3: Elektryka, prąd nie tyka.
0: Dobrze. Zaskakująco. Z ultradźwiękami od którejś z was. Jeszcze tylko nie wiem od której. Lidia, Marta, pozdrawiam bardzo gorąco. 1-1 dzisiaj w tej rozgrywce, w związku z czym już pakujemy i już wysyłamy za jedną dobrą odpowiedź melotorbę dla was.
1: Gotowi na wszystko. W Melo Radio.
0: I tak podkręcamy tempo i tak sprawdzamy, czy jesteście gotowi. Zawsze po 8 w Melo.

0: Martin Garrix, jetzt steht an dem Möller.
1: This heart is bleeding, but I love this feeling. So rewind, repeat it.
0: A mówiłem, że to będzie dobra środa. Świetnie to zrobiliście, a oni jeszcze lepiej. Znaczy, wy świetnie kibicowaliście.
2: No i
0: a
2: super.
0: Oni świetnie zagrali. Polscy siatkarze.
3: 3-0!
0: Pierwszy mecz w Lidze Narodów. Pokonali Kubę.
4: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: Reklama.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: Kaufland jest
16: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
18: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
19: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Gynoksin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: dimineața. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Po reklamie.

Never Be Lonely, Jax Jones. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Jeszcze tylko 18 minut i będzie 9. Jeszcze tylko kilka tygodni i w wakacje nad polskim morzem będą Axwell, Sebastian Ingrosso, Afrojack, Rainer Zonnewald, Paul Van Dyk, Cosmic Gate i Scooter. I wy też możecie być w tym samym miejscu co oni, czyli na Sunrise Festival w Kołobrzegu, a tam mega emocje, tysiące ludzi i energia, jaka zostanie z wami na o wiele dłużej niż letnia opalenizna. Jest jeszcze szansa, żeby zgarnąć bilety. Słuchajcie Melo, bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu jeszcze dziś dla was w Melo Radio.

0: dzisiaj to znaja. W Melo Radio najlepszy drop nowych hitów. Mamy dla was już 9 minut do 9 i mamy też newsy.
1: No, a w tych newsach będzie między innymi o kangurach w Polsce.
2: A już o 9 zagramy
0: And the Dust w Melo Radio. No to hop. Za 9 minut 9, za chwilę też prognoza pogody.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
10: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad Jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
15: Citroën. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
18: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
19: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
20: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie. Trafik.
21: W Warmii i Mazurach rozpoczynają się ćwiczenia wojskowe. Ognista burza 26. W związku z tym na drogach w regionie będą widoczne kolumny wojskowe oraz sami żołnierze wykonujący różne zadania. Jest apel, by nie publikować zdjęć i nagrań przedstawiających żołnierzy oraz sprzęt wojskowy. Należy też zachować szczególną ostrożność na drogach. Termometry na Warmii i Mazurach pokażą dziś maksymalnie około 20-21 stopni, tak twierdzą synoptycy i zapowiadają dziś w naszym regionie pochmurny dzień. Natomiast opadów deszczu należy spodziewać się raczej wieczorem i w nocy. W ciągu dnia siła wiatru będzie zmienna, na razie wieje słabo, w drugiej części dnia nieco mocniej. Ciśnienie wysokie, ale będzie powoli spadać.
0: Już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
1: Kuba okazała się łatwym przeciwnikiem. Pierwszy mecz w siatkarskiej Lidze Narodów Polacy wygrali w setach 3-0. Kolejne spotkanie biało-czerwoni rozegrają jutro ze Słowenią. Podejrzany o zbrodnie w Kadłubie na Opolszczyźnie był poczytalny. Stwierdzono u niego jednak zaburzenia osobowości i rozwojowe. Chodzi o 17-letniego Łukasza G., który miał popełnić podwójne morderstwo. Młody mężczyzna przyznał się do winy. Kangury uciekły z prywatnej hodowli w Jastrzębiu-Zdroju. Po dwóch dniach poszukiwań udało się złapać wszystkie. O szczegółach Szymon Kastelik.
22: Zwierzęta były widziane w różnych częściach miasta. Mieszkańcy publikowali w sieci zdjęcia zwierząt przy drogach, w parkach, a nawet przy domowych ogródkach. To walabie, czyli niewielkie białe kangury, raczej nie groźne.
1: Nagrania i zdjęcia z białymi kangurami możecie jeszcze znaleźć w internecie.
0: A wam udaje się całkiem nieźle dogonić tę środę, a nawet prześcignąć. No to my jeszcze bardziej podkręcamy tempo w Meloradiu i zaczynamy tę godzinę. Jest dziewiąta. Waldek, Marcin i Daria. Cześć, hej, siema. Inni gadają, my gramy. Meloradio.

Podkręcamy tempo w Melo Radio w środę od samego rana. Sam środek tygodnia mamy i 9 minut po godzinie 9, a Julia Żugaj to przekazała ostatnio radę dla przyszłych influencerów. W wywiadzie powiedziała, przed jakim błędem chciałaby uchronić przyszłe gwiazdy internetu. Ogłosiła m.in. casting na swoją zastępczynię i zupełnie szczerze, jeżeli chodzi o tę radę, to mówi, że no, trzeba się liczyć z tak zwaną intensywnością działań. Zbyt łatwo można w tym wszystkim się zatracić, a w momencie, gdy ma się zbyt dużo projektów, to ma się zbyt mało czasu. No coś w tym jest, jak to jest odpowiednio w punkt trafiające, co? To w związku z tym, skoro już jest taka pora i już mamy środę, a wy już tyle projektów ogarnęliście, to może jakaś szybka, krótka, fajna przerwa na dobrą kawę, co? My dołożymy energetyczną muzę. Meduza w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo już 10 po 9.

0: Dua Lipa, Riga, The Illusion, Melo. Podkręcamy tempo, jest coś, co wzbudza ogromne emocje i wywołuje mega reakcje. Tomorrowland w Boom w Belgii. Nasza ekipa, jaką wyślemy w lipcu na to wydarzenie, powiększyła się o Dominikę i Szymona. Tak się cieszyli wczoraj, gdy tylko dowiedzieli się, że jadą razem z Meloradiem na Tomorrowland.
1: Dziękujemy! Ale świetnie!
0: Chcecie też przeżyć coś tak wyjątkowego? No to szybko wchodźcie na meloradio.pl, tam napiszcie i pokażcie koniecznie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy też na wasze odjechane filmy i fotki. A dlaczego warto to zrobić, to wam Dominika powie.
2: No kurczę, bo spełnia te marzenia. My od zawsze marzyliśmy o tym, żeby pojechać na Tomorrowland. No i w końcu będziemy oglądać to nie przed telewizorem, a na żywo.
0: No i ekstra. Mamy też dla was Tomorrow Pack i pewnie, że ekstra. I ekstra jest też to, że o transport nie musicie się martwić, bo też zapewniamy. No to co, to teraz wasz ruch. Czekamy na wasze zgłoszenia na meloradio.pl. Dołączajcie do naszej ekipy na Tomorrowland.

0: Modelki i Włodarski, lubię cię jak lato, a lato to jest od tego, żeby robić fajne rzeczy i dlatego mamy dla was szybką kasę w Meloradio, żebyście mieli za co. Dzisiaj 10 jest szansa, że szybką kasę będziecie mieli u siebie szybciej niż wypłatę i do wydania te pieniądze są od razu. Marta, jaki masz pomysł? Na co pójdzie szybka kasa od Meloradia?
1: Bardzo bym chciała wybrać się na nocnego tripa, gdzie na pewno na głośnikach by był git z piosenką Win.
0: Też lubimy. No dobra, to jak chcecie szybką kasę, to wbijajcie szybko na meloradio.pl i napiszcie, na co ją wydacie. Jakie macie pomysły? Czekamy!

0: Reklama. Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
1: Disney Plus.
2: To jest mój czas.
1: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
3: Mam propozycję.
4: To nie jest jakaś wkrętka?
1: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Ekspert.
9: No to jedziemy.
10: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

0: Radio Iława. Słuchaj na 92 FM.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio, a już za chwilę coś, czego możecie nie wiedzieć o truskawkach.

Remont, Tymek i Sofia. Tak, w Melo Radio podkręcamy tempo. Początek czerwca kojarzy mi się z truskawkami. Wam też? Sezon w pełni. Warto korzystać, bo truskawki to prawdziwa witaminowa bomba. Mają więcej witaminy C niż cytrusy. Do tego dużo fosforu i żelaza. A to wszystko oczywiście wspiera odporność. Ale to nie wszystko. Wiedzieliście, że szypułki truskawek też są bardzo cenne? Większość osób je odcina i wyrzuca, a to duży błąd, zwłaszcza jak jesteście fanami trendu Zero Waste. Szypułki są pełne błonnika, antyoksydantów i kwasów omega. Mega 3. Zabrzmiało ważnie i dobrze. Nadają się idealnie do smoothie. Także wiecie, żadnego dzisiaj odcinania i wyrzucania.

0: Set Go za Bibi Rexa, David Guetta. To jest numer, na który możecie głosować, bo to jedna z piosenek prosto z 30 Meloradia. A to prosto z miasta on, Czesiad i Hej.
1: Siemanko, tak, hejka, bardzo mi miło. Fajnie jest, brzydka pogoda, ale ja zadbam o słońce. Będzie fajnie. Mamy kawę jeszcze?
2: Gdzieś mamy. Jest, no.
1: To dobrze,
2: no,
1: bardzo się przyda. Wam też
0: a
1: zrobić?
0: Jak nie ma, to Daria.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, będzie Sam Felt i Hey Sun w Meloradio. I z tym sztosem słyszymy się punktualnie o 10:00, dlatego serdecznie Was zapraszam. No i mam nadzieję, że humory mimo wszystko dobre.

0: Reklama.
1: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
2: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dalmajer Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
5: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

0: Mogiławie powstało nowe miejsce, gdzie mieszkańcy mogą zaparkować swoje auta, ale budzi ono kontrowersje, bo mieści się na terenie boiska osiedlowego. Spółdzielnia Mieszkaniowa Praca tłumaczy, że stało się tak na prośbę samych mieszkańców. Przyszłość boiska nie jest przesądzona, na razie oznaczono je jako tymczasowe miejsca postojowe. Prognoz synoptyków wynika, że dziś na Warmii i Mazurach słońca będzie jak na lekarstwo, po prostu będzie schowane za chmurami. Tych chmur dziś nie zabraknie. Do wieczora będą się zbierać także te, które mają przynieść nam opady. O deszczu synoptycy wspominają dopiero jeśli chodzi o wieczór i noc w naszym regionie. Na termometrach maksymalnie 20-21 stopni, ciśnienie wysokie, ale spada.
1: To są newsy Meloradia Iława.
0: Joanna Boruc. Ognista burza 26 to nazwa ćwiczeń wojskowych, w których bierze udział 4. Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej. W regionie zwiększy się widoczność żołnierzy, jest apel o niepublikowanie zdjęć i nagrań przedstawiających wojsko i sprzęt. Mówi Sabina Mazurek, rzeczniczka brygady.
2: Zwracamy się z prośbą o nieudostępnianie informacji dotyczących lokalizacji, tras przejazdu i miejsc stacjonowania wojsk i oczywiście zachowanie szczególnej ostrożności na drogach oraz stosowanie się do poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu.
0: Dowództwo wojsk zapewnia, że zwiększona obecność żołnierzy nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Mniej jest natomiast krwiodawców. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że rok do roku ich liczba w województwie warmińsko-mazurskim spadła. Tymczasem u progu wakacji krew jest bardzo potrzebna, a każdy krwiodawca jest na wagę złota. Cenne są także pomysły mieszkańców Iławy i wnioski z propozycjami do nowego budżetu miasta. Termin ich zgłaszania mija z końcem sierpnia. Nowe projekty będą omawiane w październiku podczas miejskich komisji.
3: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Trwa pat na linii Warszawa-Kijów. Według polskiego premiera Ukraina podjęła starania, żeby załagodzić konflikt po nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, ale zdaniem Donalda Tuska są one wciąż niewystarczające. Polska jest ich największym producentem w Unii Europejskiej. Mowa o narkotykach syntetycznych, tak wynika z unijnego raportu. Jadowity pająk Nosferatu coraz bardziej rozprzestrzenia się w Niemczech. Jak podkreślają eksperci, stał się już tam gatunkiem pospolitym, to między innymi przez ocieplenie klimatu. Nie jest jednak groźny dla człowieka, uspokaja dr Robert Rozwałka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
5: Trochę bólu, trochę swędzenia, niewielka opuchlizna, dość szybko z reguły zanikająca.
4: Pająk od czasu do czasu pojawia się też w Polsce, ale na razie nie zadomowił się u nas na stałe.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Siemanko, 10:00 na zegarach, a ty po tej stronie. Mamy wtorek, trochę pochmurny, wiem, zdaję sobie z tego sprawę, ale spokoj, ja wam przyniosę dużo słońca w głośnikach. Sam Walt, hej San! No to jedziemy do 14:00.

Anima, Georgie, Beautiful w Melo Radio. 16 minut po godzinie 10. Podkręcamy tempo. No, ja pytam, jak się macie, co robicie i gdzie jesteście? Dajcie znać w formie głosówek na WhatsAppie Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na was i jak zawsze za jakieś ciekawe opowieści będę miał dla was coś z Melomerczu. Co dokładnie? Jeszcze się okaże. Musimy spojrzeć, co mamy na magazynie, ale będzie to coś superanckiego, także dawajcie znać, co u was, jak się macie i gdzie jesteście. Czekam na głosówki. Znajdziecie naszego WhatsAppa na meloradio.pl. Hej!

0: Ale Farben i Boty Talk w Melo Radio, 28 minut po 10. Tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, wysłaliście mi głosówki, ale jako, że nasza koleżanka w redakcji ma urodziny, to nie zdążyłem ich zmontować, a pytanie brzmiało, co robicie, gdzie jesteście i jak się macie. Zaraz ja to zmontuję wszystko i puścimy na antenie Melo Radia. A jeżeli też chcecie dołączyć, to śmiało zapraszam. Wy naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Do dzieła, czekam na fajowe głosówki.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To odjeżdżę kolegów, jesteśmy więcej niż właśnie po całym dniu pracy, więc taki obialek by się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
7: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
9: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bletka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
10: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą. Po reklamie.
0: Meloradio Iława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

0: Kukę 2115, Francis i taki mały ja. 18 minut do 11, podkręcamy tempo. No właśnie, pytałem przed momentem o to, co u was, co robicie, gdzie jesteście, jak się macie. No i dostałem pakiet genialnych głosówek na WhatsAppa Meloradia. Kamil, bratku, jak tam?
1: Witam, witam wszystkich, Kamil z tej strony. No ja aktualnie jadę sobie w trasę, bo zostałem wysłany z pracy do jednego miejsca. Słucham sobie Meloradia cały czas. Także pozdrowienie dla wszystkich, polecam słuchania Meloradio.
0: Dzięki, stary, pozdrosy. Kacha, jak tam?
2: Hejka, ja właśnie jadę 120 km w jedną stronę do przyjaciółki na kawę, bo strasznie za nią też. Nie. I po prostu musimy się zobaczyć i zrobię jej dzień i nie mogę się doczekać. Elo.
0: Weź się tam pozdrów od nas serdecznie. Na wasze głosówki też czekam. Dajcie znać, co u was, gdzie jesteście i co robicie.
3: Hej.

0: Moonlight Florida Alabama w Meloradio 10 minut do godziny 11. Marcin,
1: no?
0: Pytam ci, słuchaczy, co robią, gdzie są, jak się mają. Czy chcesz dowiedzieć się, co u Pauliny?
1: Pewnie, że tak.
2: No hej, witam w środę. Właśnie drilluję 2 kilo czereśni, bo wymyśliłam sobie, że będę robić frużelinę. Pozdrawiam.
0: Nice.
1: O ja, to bogatych słuchaczy mamy, bo nie dość, że kupiła czereśnie, to jeszcze 2 kilo.
0: To prawda. A ty co masz w newsach, bratku?
1: A to, że właśnie owoce i warzywa są już powoli trochę tańsze.
0: O.
3: A już o 11 zagramy.
0: A to mu taki truskawek zjadł. Felix Jen, Kaskada. Tak się nazywa też ta piosenka. Przy okazji frużelina, bardzo dobry pomysł. Najfajniej to pasuje do ciach. To tak polecam serdecznie. Już nie mówiąc o tym, że można takie białkowe zrobić fajne rzeczy, naprawdę.
1: Om nom nom.
0: Dokładnie, dziękuję bardzo.

0: about you.
1: Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Disney Plus.
8: To jest mój czas.
7: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
9: Mam propozycję.
10: To nie jest jakaś wkrętka?
7: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Ekspert.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 92 FM. Pogoda.
16: Zdaniem synoptyków, pochmurna aura będzie nam dziś towarzyszyć na Warmii i Mazurach aż do końca dnia. Co więcej, pod wieczór i w nocy może też popadać deszcz. Jeśli chodzi o temperaturę, nie spodziewamy się dziś raczej więcej niż 20-21 stopni. Powieje słaby, a w drugiej części dnia umiarkowany wiatr, a ciśnienie jest wysokie, ale będzie powoli spadać.
1: To są newsy Meloradia i Ława.
16: Joanna Boruc. Czy w Iławie będzie zakaz wjazdu dla elektrycznych hulajnóg? Wzorem innych miejscowości władze miasta rozważają wprowadzenie stref, gdzie te urządzenia byłyby niedozwolone. Jak pisze portal infoiława.pl, w grę wchodzą miejsca oblegane przez pieszych, takie jak okolica Małego Jezioraka czy ulica Niepodległości. W dyskusji na ten temat biorą udział miejscy radni. Teraz o mandatach dla żeglarzy i motorowodniaków. Funkcjonariusze Urzędu Żeglugi Śródlądowej zapowiadają kontrolę i przypominają, za co można być ukaranym. Mówi Łukasz Gieczewski.
17: Albo oznakowanie łodzi, albo rutynowa kontrola, w której wychodzą, że nie ma patentu czy dokumentów łodzi, czasami wyposażenia. W niektórych przypadkach są sprawy kierowane do sądu. A po co mamy mieć nieprzyjemności, jeżeli możemy fajnie spędzić sobie weekend nad wodą?
16: Są też mandaty za prędkość i wytwarzanie fali w niedozwolonych miejscach. Z Łodzi przesiadamy się do pociągu. W niedzielę zmienia się rozkład jazdy. PKP Intercity zapowiada rekordową liczbę połączeń na Warmii i Mazurach. Część składów pojedzie na danych trasach o kilkanaście minut krócej.
0: Minuta do 11 i newsy Meloradia i Marcin Sikora.
9: Irańskie MSZ wezwało kraje Zatoki Perskiej do powstrzymania amerykańskich ataków. Według Iranu mają do tego prawny i moralny obowiązek. Lato coraz bliżej, a w pogodzie temperatury dziś wczesnowiosenne. Rano w Pile w Wielkopolsce było tylko 7 stopni. To efekt przejścia przez Polskę kolejnego frontu burzowego. Coraz tańsze są w Polsce owoce i warzywa i do tego coraz więcej jest właśnie tych polskich. Powoli w dół idą ceny fasolki, szparagowej, ogórków i pomidorów. Coraz tańsze są też ziemniaki.
18: Kupiłam świeże ziemniaczki, szparagi.
19: A na truskawki pani nie patrzyła?
18: Truskawki patrzę tylko, ale mam uczulenie.
9: A truskawki można dostać już za około 10 zł za kilogram.
20: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: 11 na zegarach, Siemka, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. No i też będziemy sprawdzać, co u was, jak się macie, gdzie jesteście i co robicie. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Meloradio. Czekam na głosówki.

0: Topic, Becky G i Sorry Papi w Meloradiu. 14 minut po 11. Sprawdzam, co u was, gdzie jesteście, jak się macie. No i dajecie znać na WhatsAppie Meloradia. Tomek!
1: Halo, halo. Siema, siema. Pozdrawiam całą ekipę. Mogę się chwalić, gdzie jestem. To fajne miasto. Wojewódzkie na literę O. Natomiast wyszedłem z fajnego basenu, popływane ponad 1000 metrów i udaję się na mały masażyk w ramach rehabilitacji kręgosłupa.
0: No i sztosik, Magda?
2: Cześć, jestem na działce i wyrywam chwasty. Pozdrawiam serdecznie z Mrągowa.
0: Ja też na mieście muszę paru chwastów załatwić.
3: Hej,

0: Ben i Hello w Meloradio. Podkręcamy tempo i cały czas sprawdzamy na WhatsAppie Meloradia, co tam u was i jak się macie. Patka nagrała głosówkę. Ciemka.
1: Hejka wszystkim, właśnie się rozgrzewam przy Meloradio i lecę biegać. Trzymajcie kciuki, żebym przebiegła te 10 kilometrów, które planuję. Hejka.
0: Siemano, na pewno wszystko się uda, ale Patka, my już jesteśmy z ciebie dumni za to, że próbujesz. Naprawdę wielki szacun i wielki props. A wy co robicie, gdzie jesteście, co u was? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Czekam na głosówki, a nasz WhatsApp na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Autopromocja. Sunrise.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
6: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
7: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, 1,69 zł przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Jedziemy.
13: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.

0: Biedronka.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik. Po reklamie. Autopromocja.
3: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

Neoro, Chris Brown i 5 More Hours w Melo. 18 minut do godziny 12, chillujemy. Niektórzy pracują ciężko, ale to też można zamienić w odrobinę relaksu, a może na jakieś takie ultra fajne przeżycie. No i my możemy wam to zagwarantować, bo śmigacie na Tomorrowland z Meloradiem i jeżeli tylko chcecie coś turbo zmienić w swoim życiu i przeżyć coś niezwykłego, to już teraz wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam napiszcie, z kim i dlaczego chcecie się wybrać. Dajcie wspólną imprezową fotę albo jakieś nagranie wideo, jak imprezujecie. No i potem się do was odezwiemy. No i widzimy się w Belgii, a dojeżdżamy też razem, jakby coś, bo macie dojazd z Afriko. Po prostu się zgłoście, warto, serio.

0: Próbowałem powtórzyć te słowa, ale chyba mi się nie uda. Jugel, Moving to the Sun z Melo Radio. Z Jugelem widzimy się na Sunrise Festival. Wy też możecie tam być po 18:00. Zgarnijcie bilety. 10 minut do godziny 12:00. Mike, co u ciebie?
1: Siema, tutaj Mike i Konrad. Konrad, przywitaj się.
2: Siema.
1: Jesteśmy tutaj na rusztowaniu, malujemy domek i słuchamy sobie dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-dig-
2: podcastów.
0: Nice.
3: A już o 12 zagramy.
0: Ileni, Melly Goulding i Don't Want Your Love, Melo. Na wasze głosówki też czekamy. Co u was, gdzie jesteście, co robicie? WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Nagrywajcie, a ja to zagram.
3: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
4: Dominika i Szymon już się pakują i jadą na Tomorrowland.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.

0: przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie produkty Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego z kartą Moja Biedronka lub aplikacją wszystkie makarony Pastani. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra. Speed Clean.

0: Radio Iława. Pogoda.
1: Szykujcie parasole, ale raczej na jutro. Choć już dziś pierwsze opady deszczu mają dotrzeć do Warmii i Mazur, głównie jednak wieczorem i w nocy. Natomiast czwartek zapowiada się w naszym regionie deszczowy, pochmurny. Temperatura także spadnie i to mocno. W Olsztynie do około 12 stopni, nieco cieplej będzie w Iławie. Tu synoptycy prognozują maksymalnie 15. Ale to jutro. Dziś maksymalnie 20-21.
0: To są newsy Meloradia Iława.
1: Joanna Boruc. Smakowitą promocję szykują władze województwa warmińsko-mazurskiego. Urząd Marszałkowski przeznaczył 250 000 zł na wsparcie gminnych festiwali żywności i promocję kulinarnego dziedzictwa. Od czerwca do września odbędzie się w regionie 11 imprez promujących żywność naturalną, tradycyjną i lokalną. Reprezentacja Iławy wybiera się z kolei do czeskiej Pragi, by tam promować miasto na targach turystycznych. Pracownicy samorządu pojadą pociągiem, korzystając z nowego połączenia, mówi Jolanta Chrząstek z informacji turystycznej w Iławie.
2: Liczymy na to, że zachęcimy Czechów do odwiedzin Iławy, chociaż zaczyna się ich coraz więcej pojawiać. Oni są bardzo mocno zainteresowani pływaniem po jeziorach, ale też wszelkiego rodzaju zabytkami, atrakcjami, które możemy im tutaj zaoferować.
1: W targach weźmie udział również zachodniomazurska lokalna organizacja turystyczna. I jeszcze komunikat dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego. Rusza nabór wniosków o dotacje na wymianę źródeł ogrzewania. Można wymienić piec albo wydać pieniądze na podłączenie do sieci ciepłowniczej. Termin składania wniosków upływa z końcem września.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
4: Budowa mostów to nie jest prosta sprawa. Według Najwyższej Izby Kontroli nie radzą sobie z tym zarówno samorządy, jak i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Są błędy w dokumentacji i także w trakcie budowy. NIK Bartłomiej Pograniczny.
5: Na przykład niewykonywanie badań warstw konstrukcyjnych nawierzchni, badań zbrojenia czy fundamentów i podpór.
4: NIK wystąpił do Instytutu Badawczego Drugi Mostów o wydanie poradnika, jak budować dobrze. Banki muszą uprościć procedury, tak twierdzi z kolei Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi o obejmowanie spadku po klientach banku. Młodzi Kanadyjczycy coraz chętniej grają w piłkę nożną. Z badań wynika, że wybierają ją częściej niż hokeja. Jedną z przyczyn są koszty. Według raportów gra w piłkę jest kilka razy tańsza.
3: Ale akurat tego im zazdroszczę, że oni sobie w tego hokeja tak cinają. Mi to się zawsze marzyło, żeby zagrać tak prawdziwie w hokeja.
4: Słuchaj, całe życie przed tobą.
3: Podobno tak, no zobaczymy, może kiedyś się uda. Ilenium, Don't Want Your Love, to już teraz.

0: Bauza i Magnetic w Melo. Podkręcamy tempo, 16 minut po 12. Dobrze, że jesteście. Piotrunia, co u ciebie słychać? Jak się masz? Co porabiasz?
1: Dzień jak co dzień. Rzeźbimy kilometry. Około 200 kilometrów trasy. Przede mną jestem taksówkarzem, także trzeba odbębnić swoje i ludzi bezpiecznie podowozić. Pozdrówki.
0: Pozdrosy szerokości i dzięki za info. Czekam też na was. Koniecznie dajcie znać, co robicie, co u was, gdzie jesteście, jak się macie. WhatsApp Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl. Hey!

0: Dub Dogs, Fizzle, Zorki, How Does It Feel w Meloradio. Podkręcamy tempo i ja cały czas sprawdzam, co u was. Piotrek i Dawid, pany.
1: No to skoro mówicie, żebyśmy nagrali, to nagrywamy. Jesteśmy na magazynie, ciężko pracujemy, niestety, ale pomimo tego wszystkiego słuchamy Meloradia i jakaś ta atmosfera robi się bardziej słoneczna. I chcieliśmy wam życzyć dużo pogody, ducha, uśmiechu, dobrego dnia. Pozdrawiamy Piotrek i...
2: Dawid.
1: Piotrek i Dawid. Siema.
0: Siema, pozdro ziomale. Wszystkiego dobrego dla was i czekam też na kolejne głosówki. WhatsApp Meloradia, meloradio.pl, a w tej godzinie kaskada Every Time We Touch.

autopromocja. Wieczorami idę w Melo. Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po

0: codziennie. I wkręć się. Autopromocja. Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Castorama.
10: Teoria.
9: I praktyka.
10: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława.

0: Gdyby tylko było takie miejsce, gdzie będzie można spotkać Armina van Buurena, posłuchać jego muzyki i cieszyć się tym z tysiącami ludzi z całego świata.
1: Chyba jest takie miejsce.
0: Naprawdę?
1: No.
0: Co ty gadasz?
1: No. To będzie boom w Belgii. Wiesz, co tam się odbędzie?
0: Człowiek? Nie mam pojęcia, człowieku, stary.
1: Będzie Tomorrowland.
0: Naprawdę? No. Ty, a ja słyszałem, że słuchacze Meloradia jadą na Tomorrowland i to za chwilę wszystko będzie się działo.
1: Tak, tak. No Dominika i Szymon już na przykład wiedzą, że jadą. Wczoraj ekstra. Się o tym dowiedzieli. A dzisiaj kto wie? Może też ktoś się dowie?
0: No byłoby ekstra. Jeżeli chcecie pomóc swojemu szczęściu i wybrać się na tegoroczny Tomorrowland razem z Meloradiem, to tak. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wrzucacie, najpierw piszecie, z kim chcielibyście pojechać, dlaczego ta osoba, wrzucacie fajną fotę albo jakiś fajny filmik, jak imprezujecie. No i potem my odzwaniamy. I dojazd z Afriko. Będzie integracja.

0: Anyma, Lisa i Potential w Melo Radio, 8 minut do 13. Zbuntowany Anioł 2.0. Ula Harciarek ze mną w studiu, siema.
1: Cześć, nie zbuntowany Anioł.
0: Nie jesteś, nie?
1: Nie, nie. Dobra, poważnie. No. O cenach maksymalnych paliw będzie.
0: Mam płakać, czy...
1: Nie. I chińskie samochody.
0: O, proszę bardzo.
2: A już o 13 zagramy
0: Kygo, Khalid, Griffin i Save My Love. Ta nuta punktualnie o 13, kiedy inni będą gadać.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Disney Plus.
9: To jest mój czas.
8: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
10: Mam propozycję.
11: To nie jest jakaś wkrętka?
8: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea. Różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Meloradio Iława. Słuchaj na 92 FM.
16: Minuta do 13. Newsy Meloradia i Ula Harciarek.
17: Jutro ceny maksymalne paliw będą o kilka groszy niższe. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,92, benzyny 98 6,56, a diesla 6,43. Chińczycy zaostrzają wojnę cenową na polskim rynku samochodowym. Pisze o tym Puls Biznesu. Chiński model jest średnio o 25 tysięcy złotych tańszy od zachodniego lub azjatyckiego odpowiednika. No to jeszcze sprawdzimy, co wrzucamy na grilla. Polacy najchętniej kurczaka i kiełbasę. I to się właściwie nie zmienia od lat, ale zmienia się to, czym popijamy. Gus i Krzysztof Jedlak.
18: Spada produkcja napojów słodzonych i aromatyzowanych. Spada też produkcja piwa, wódki, win owocowych.
17: Za to wzrosła produkcja wód mineralnych i piwa bezalkoholowego.
16: Na zegarach punktualnie 13. Siemanko, ja jestem Adi i też bym takiego grilla chętnie przamał. Najlepiej w dobrej ekipie. A wy co robicie, gdzie jesteście? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Najlepiej teraz.

0: Another It's Up To You w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 16 minut po 13. Mamy środę, mały piątek, a ja pytam, co u was? What's up Meloradia, Wojtek, Zbyszek i Roman, panie, jak tam?
1: Mamy sobie zimę śmieciareczką i skutecznie blokujemy ruch na mieście. Pozdrawiamy Wojtek, Zbyszek i Roman.
0: Wszystkiego dobrego, chłopaki. Adi?
2: No, siemanko, siemanko. A ja was serdecznie pozdrawiam z deszczowego Śląska. Właśnie jadę w stronę Wadowic, deszczyku, ale słucham sobie Meloradia. No i wam powiem, że jak słucham Meloradia, to nawet mi ten deszcz nie przeszkadza, bo czuję się, jakby było słonecznie.
0: No i o to chodzi, stary. Wszystkiego dobrego. Na was też czekam. WhatsApp Meloradia znajdziecie na meloradio.pl. Hej!

modelki wodarskiej, lubię cię jak lato w Melo. 28 minut po 13 podkręcamy tempo i w tej godzinie jeszcze znajdę dla was miejsce na to, żebyście poczuli się no niemalże jak w Hiszpanii. Będzie Jacksomi, Agatino Romero, La Falla Cara i Pedro. Ale oprócz tego Magic System i Magic in the Air, czyli Odrobina Magii.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pati, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i

0: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Po reklamie. Meloradio i Ława.

Jack Somia, Gotino Romero, Rafaella Cara i Pedro. Tak, podkręcamy tempo. 18 minut do 14, wy też możecie podkręcić tempo i mieć wspomnienie przepiękne, przecudne, no bo zabieramy was na Tomorrowland. Słuchajcie, jeżeli chcecie przeżyć coś niesamowitego i usłyszeć tych wszystkich producentów i zobaczyć ich na własne oczy, to nic nie stoi na przeszkodzie. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam napiszcie, z kim i dlaczego chcecie się wybrać na Tomorrowland z Meloradiem. Dajcie wspólną fotę, jak imprezujecie, albo jakiś filmik, jak macie dobre melo, a my potem do was to dodzwonimy. I to, co mega ważne, dojazd macie za darmo. Mohe.

0: Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. W studiu Meloradia nie ma smutnych dziewczyn.
1: Jesteś pewien? Iga, jesteś dzisiaj smutna?
2: Ja jestem mega zadowolona z życia, naprawdę. Miałam wczoraj wspaniałą noc.
1: To miałeś rację.
0: Mikołaja, ty jesteś smutna?
1: Ja ci dam.
0: Dobra, żart.
2: Nikolina.
0: Nie, Mikołajowa. Nie.
1: Nie, to by była moja żona wtedy.
0: Bez kitu.
2: Mikołajówna.
3: A już o 14 zagramy
1: Galaxy, Kungs i Theophilus London.
0: Czego wam popaski życzyć?
1: Uśmiechu, słońca.
0: O, dobra, wszystkiego życzę, cały zestaw. Dzięki, popasie.

to promocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi: David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
5: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
6: Mamo, a kto zostanie mistrzem świata?
7: Polska! W łopatce z grilla i z delikatesów Centrum.
8: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 16,99. A do soboty mleko UHT Kanka, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
10: Niskie ceny i świeże oferty.

0: słuchaj na 90.2 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: Dobry news na wakacje. Koleje Śląskie przywrócą swoją najdłuższą sezonową trasę z Częstochowy do Zakopanego, start 27 czerwca. Z kolei krakowska komunikacja miejska jest wśród najlepszych w Polsce. Tak wynika z raportu Jak dojadę. Kraków wypada najlepiej, m.in. w kategorii czas oczekiwania na odjazd. Mówi Maciej Piotrowski z Zarządu Transportu Publicznego.
4: Jeśli pasażerowi ucieknie dany tramwaj, trójka, 24, 173, to na następny średnio czeka 13 minut.
3: Twórcy raportu przeanalizowali 26 milionów wyszukiwań. Na koniec Japonia. Po 4 dniach obławy schwytano 100-kilogramowego niedźwiedzia. Wielokrotnie był widziany na terenach zabudowanych.
1: Musiał być najedzony.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Iga, co ty dzisiaj jadłaś na śniadanie, bo takie dziwne dźwięki było słychać w czasie serwisu.
1: To był mikrofon.
2: Dobra.

0: Big Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Big Fight.
1: Witajcie, kochani, dzisiaj środa.
2: Tak jest, dzień przyjemności.
1: Dzień przyjemności, dlatego zajrzymy do Julii Wieniawy.
2: No tak, czyli będzie nocowanka jednak, bo ktoś wygrał, ale nie wiadomo kto.
1: Znaczy, nie ma tej nocowanki finalnie, w ogóle.
2: Skandal.
1: Skandal, ale Julia Wieniawa ma niesamowite wymagania, jeśli chodzi o swoje umowy.
2: No to sprawdzimy, co tam sobie każe zapisywać.
1: Iga Mikołaj, siemanko. Freak Fight. To serio był mikrofon, no po prostu był tak powyginany dziwnie.
2: Przynajmniej znacie teraz nową wymówkę. Nie, to tylko mikrofon, nie? Ale jesteśmy na dworze.
1: Galaxy Kungs. Tak wchodzimy w godzinę 14.

0: Swedish House Mafia, John Martin w Melo Radio. Mikołaj, wyobraź sobie, że idziesz gdzieś do pracy i stawiasz takie warunki, że ty nie wcześniej niż 12.
1: O, znaczy... Gdybym mógł, to bym postawił taki warunek.
0: Julia Wieniawa już może to robić. W swoich umowach zawsze ma taki zapis,

0: niech się kręci Filipek. Nel Sermich. Przeglądałam sobie wczoraj internet i natrafiłam na dosyć przykre nagranie, w którym Krzysztof Stanowski, znany z kanału Zero, obraża kobietę.
1: Tak, jest to całkiem mocna drama, wszędzie chyba teraz o niej słychać. No nie bez powodu, ponieważ Krzysztof Stanowski rzucił takie teksty, że szczerze, jakby nie robił w internecie, to by się pewnie nim pewne organy zainteresowały.
0: Dokładnie, te teksty były na temat urzędniczki skarbówki, która nałożyła karę 2,5 tysiąca złotych mandatu na gdańską restaurację za odprowadzanie 8 zamiast 23% VAT od pizzy z krewetkami.
1: Tak, bo krewetki to jest towar luksusowy i tam inaczej jest ze stawką.
0: Posłuchajmy pana Stanowskiego.
2: Ty babo głupia, wredna, babsko obrzydliwe. Mandat 2,5 tysiąca złotych. Przecież ciebie to powinni... Kurczę, wiesz co, grzeczny bądź. Powinni się trzymać na rynku, rozebrano do naga, przypięto do jakiegoś słupa.
1: Widzisz, pan Mazurek, obyty w radiu, postanował się tonować swojego kolegę, bo wiedział, czym to może grozić. No ale nie udało się i teraz jest wezwanie do prokuratury z Rumienia Skarbówki.
0: Ja jestem ciekawa, czy gdyby tą urzędniczką był urzędnik, to też by miał takie fantazje?
1: Być może. Ale panowie, dobrą robotę robicie, z Brighton dzwonię, dobra robota, stano.

0: fenomenalne. Na żywo będzie do usłyszenia na Sunrise Festival w Kołobrzegu, bo James Hype tam wystąpi, a bilety zgarniecie słuchając Meloradia.
1: Dokładnie. Bilety za darmo są do wzięcia, ale niestety dużo pieniędzy liczą sobie na przykład w Nieporęcie za Lemoniadę. Jest
0: bardzo
1: nowy
0: dużo?
1: Paragon grozy. No bardzo dużo. I to tak o wiele za dużo.
0: Porozmawiamy o paragonach grozy.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Wiecie. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Kaufland, yes.

0: Mikołaj, wstydź się tak śpiewać tę piosenkę.
1: Dlaczego? Tak śpiewają, no. Młody sam wie, normalnie.
0: A my teraz przenosimy się do miejscowości Nieporęcie.
1: Nieporęt.
0: Nieporęt. Chciałam to powiedzieć, nie mam pojęcia, dlaczego tak to odmieniłam.
1: To taka miejscowość pod Warszawą idzie. No ale nieważne, gdzie to jest. Ważne, że tam jest droga lemoniada. Ktoś poszedł do knajpy i dostał za karafkę lemoniady rachunek 72 zł.
0: Moim zdaniem to jest okej cena, tak? No cytryna, woda, te sprawy.
1: Tak, tak. Znaczy, no jest takie powiedzenie, nie? Że jak życie daje ci cytryny, to rób lemoniadę, ale chyba bez przesady, nie?
0: Oj tam, bo you turn me, Felix Jankaskada. Nieporęt? Zapamiętam.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. Kto?

0: A to nowość, Huka i Liwka, Enklawa chce więcej. Ja to bym chciała więcej słońca, wiesz, Mikołaj?
1: Przydałoby się dzisiaj, chociaż tak nie jest źle.
0: To prawda.
2: No właśnie, a w newsach powiem, czy to słońce będzie, czy niekoniecznie.
3: A już o 15:00 zagramy!
1: Just the way you are, Milky, David Guetta.
0: My lubimy wam tak grać, dlatego zagramy ten numer punktualnie o 15:00. One day.

0: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
4: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą. Po reklamie.
5: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radia.
6: Ula Harczarek on the mic.
7: Zaczynamy od alertu synoptyków. IMGW ostrzega przed silnym deszczem i burzami, m.in. w województwie warmińsko-mazurskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Uważajcie na kleszcze. Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez te pajęczaki, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych.
8: Nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rokrocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
7: Główny inspektorat sanitarny przypomina, że najskuteczniejszą metodą zapobiegania kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepienie. A jeśli szukacie pracy, to mam dobrego newsa. Co trzecia firma chce zatrudniać nowych pracowników, wynika z badania Manpower Group. Od lipca szanse na znalezienie pracy będą największe na północy kraju.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: Jest godzina 15, słuchacie Freak Fightu, a to wszystko przez te telefony.
5: No właśnie, ja się z tym zgadzam, ale czy taka jest prawda? Sprawdzimy to.
6: Iga Mikołaj, siemanko.

0: Smolasty doda, nie żałuję. Ciekawe, czy Smolasty jest na jej czarnej liście.
1: A, no właśnie.
0: A jest, przecież była drama z nim.
1: To kto nie jest na tej czarnej liście? To jest
0: drama
1: pytanie.
0: Nie miała. Masakra. No, królowa jest tylko jedna, a my nie mamy dobrych wiadomości, mianowicie przez telefony komórkowe nie ma dzieci. Mhm.
1: W 2007 roku Steve Jobs wyszedł na scenę i zmienił świat urządzeń mobilnych i co ciekawe, ktoś sprawdził, że jak tylko pojawił się ten telefon,
0: tak,
1: to zaczęły spadać urodzenia w Stanach Zjednoczonych. Postanowili sprawdzić, czy to taki przypadek, czy to tak się dzieje normalnie i generalnie, gdy smartfony stają się powszechnie dostępne, tempo spadku urodzeń wśród nastolatków przyspiesza.
0: To niedobrze.
1: To niedobrze.
0: Tragedia.
1: No widzisz, gdy były telefony z klapką, to trzaskało się nie tylko słuchawką.
0: Dive into me. Halo.

0: 17 po 15 w Meloradiu. Szybka kasa. Jak ja lubię ten dźwięk, bo to oznacza, że ktoś się bardzo uśmiechnie i będzie zadowolony i dostanie pieniądze. 200 zł leży na stole, wystarczy odebrać od nas telefon. Mamy nadzieję, że Jasna to zrobi.
1: Już to zrobiła nawet. Halo?
2: Halo?
0: Jasna, siemanko, Iga Mikołaj, Meloradio.
2: O, cześć, witam.
0: Byłaś na naszej stronie, meloradio.pl.
2: Tak.
0: I potrzebujesz pieniędzy.
2: Potrzebuję.
0: Czemu?
2: Ponieważ mój chłopak chce wynająć dom, a żeby go posprzątać, będzie musiał wziąć L4. Chcemy tego uniknąć i chciałbym przeznaczyć tą kasę na pomoc sprzątającą.
1: Znaczy tak, no ktoś złośliwy mógłby zapytać, Justyna, dlaczego ty nie posprzątasz w takim razie, skoro chłop musi specjalnie L4 wziąć, ale z drugiej strony, wiesz co, powiem tak, ja bym zrobił dokładnie to samo na twoim miejscu.
2: No właśnie!
0: Jasna, ty nas przekonałaś. Ja w ogóle bardzo nie lubię sprzątać.
1: A ten dźwięk oznacza, że możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
2: O, super, super, jestem bardzo zadowolona. Cieszę się, że coś zgrałam w końcu.
0: A potem wbijemy do was, Justyna, i zrobimy test białej rękawiczki. Szybka kasa od Meloradia.

0: To jest mój faworyt, I Can Wait, w Meloradiu Bob Sinclair, tak podkręcamy tempo. A jeszcze w tej godzinie zabieram was na wycieczkę do Niemiec.
1: Jak tam sąsiedzie? Jak tam gospodarka? Zmalał? Urósł?
0: Sprawdzimy to. Nie odchodźcie od głośników.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizzo. Kup 2 opakowania z Kaufland Card Extra, 2 dodatkowe gratis, 4 opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów, tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia. A zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.

0: Red Light w Melo Radio, a teraz możliwe, że pożałuję tego, co powiem, ale przenosimy się z Mikołajem do Niemiec.
1: No, u sąsiada nie dzieje się najlepiej, prawda? Mają problem z migracją i to nie tyle z przypływem, co z odpływem.
0: Ludzie nie chcą tam po prostu mieszkać, masowo się wyprowadzają, powody są różne.
1: Różne są powody i z tych różnych powodów w ostatnim roku prawie 300 tysięcy niemieckich obywateli wyjechało z Niemiec, najczęściej do Austrii, do Szwajcarii i do USA.
0: Szukają pieniędzy,
1: tak,
0: rozumiem.
1: Tak, tak. No, zapraszamy do Warszawy, nie? Zmywaki już czekają. Tylko nie kradnijcie nam samochodów.
0: Win, to jest dobry kawałek do auta. Tak pragnę zauważyć.
1: How the turntables.
0: Gips w Melo Radio.

0: Favor, Fisher, Tones and I.
1: Wow, Mikołaj, a zrób tak jeszcze.
2: Kiedyś będę wielkim beatboxerem.
1: Nie mogę się doczekać. A chciałbyś jeździć na motorze na przykład?
2: Myślałem o tym, tak, odkąd mój kolega, przyjaciel Adrian Nowak zaczął być motoświrem.
3: No właśnie, no to będę miała newsa dla motocyklistów.
4: A już o 16 zagramy!
2: Karolina napisała, że brzmiało jak pierdzenie.
1: Widzę, że motyw przewodni naszego programu. Bardzo dobrze. A ten numer zagramy wam punktualnie o 16.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Jedź na tu z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: O reklamie. Meloradio Iława na 92 FM. To jest grane w Iławie.
5: Joanna Boruc, zapraszam. Wielkimi krokami zbliża się Broken Ball, czyli Festiwal Kultury Młodzieżowej. W Iławie po raz 19 spotkają się miłośnicy sportu, aktywnego stylu życia i dobrej zabawy. W programie tradycyjnie turniej koszykówki 5x5, ale także inne atrakcje, które mają promować zdrowy styl życia i sprzyjać integracji mieszkańców. Przed smakiem imprezy, która rozpocznie się 19 czerwca, będzie sobotni BB Happening przy Galerii Jeziorak. Sporo atrakcji dla lubiących aktywność sportową będzie także w sobotę na Wyspie Młyńskiej przy okazji Gastrofestu. Będzie można spróbować swoich sił w jodze, bear flow, stretchingu, będzie też pilates czy cardio ABS. No ale przede wszystkim będzie dużo tańca i muzyki. Dokładny line-up sprawdzicie na Facebooku.
6: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia.
7: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
8: Szef MSWiA obroniony. Sejm odrzucił wniosek PiS o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego. Opozycja zarzucała mu m.in. niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych. Uwaga, motocykliści. Policja coraz częściej karze tych, którzy jeżdżą na jednym kole. Taki przypadek odnotowano na przykład w Szczecinie, mówi Nikola Podzińska ze szczecińskiej policji.
9: W związku z naruszeniem przepisów ruchu drogowego funkcjonariusze zatrzymali kierującemu prawo jazdy, a sprawa zostanie skierowana do sądu.
8: A mandat w takim przypadku może wynieść nawet 2,5 tysiąca złotych. No i jeszcze słynny polski serial Rancho będzie kontynuowany i ma mieć tytuł Zemsta Wiedźm. A przed kamerę wrócą m.in. Ilona Ostrowska, Cezary Żak i Artur Barciś.
6: Jeżeli uważacie, że nie zasługujecie na swoją pracę, bo nie macie umiejętności, to nic bardziej mylnego.
7: Wow, ale jak pięknie powiedziane. Aż nie wiedziałem, o co chodzi, ale już sobie przypomniały.
6: O tym pogadamy w tej godzinie. Iga Mikołaj, siemanko, słuchacie Freak Fightu. Dracula, tak zaczynamy.

0: Michel Schulte, Rehab, Waterfall, Meloradio, a ja teraz muszę zmienić nam klimat. Delikat. Okay. Słuchajcie, grałam w tę grę. Umiem latać różnymi samolotami. Wydaje mi się, że...
1: Pakuj się i do Kanady.
0: Dokładnie, mogę być pilotem. No. Na luzie.
1: 17 lat. Chłop w Kanadzie latał jako pilot bez wymaganej licencji. I skapnęli się dopiero jak przeszedł na emeryturę.
0: Wow. No.
1: Ale szczerze, no jak przez 17 lat latał i nigdy się nie rozbił, to po co mu ta licencja?
0: W sumie racja. No. Nie, masz rację. Uważam, że jest to zupełnie zbędne.
1: Ale nie próbujcie tego robić.
0: Nie, to, że namawiamy. Nie, my mówimy, prostu, czego nie robić.
1: Po prostu no szacun, tak, że tak. Się nie rozbił właśnie.

0: Duży oczysmolasty Trips. Przyszła do nas wiadomość na WhatsAppie Meloradia. Możecie korzystać z niego zawsze i wszędzie.
1: Jakaż to wiadomość?
0: Ja chciałem powiedzieć, że mi Trips też nie odpisał.
1: O!
0: Klub się powiększa.
1: Brzydko.
0: I co teraz?
1: No nic, no będziemy musieli go, wiesz, znaleźć i porozmawiać z nim po swojemu.
0: To jest obietnica, groźba?
1: Interpretacja dowolna.
0: Pół litra dla każdego.
1: Jej, wreszcie! I to za darmo.
0: Wody, pół litra,
1: no tak,
0: wody.
1: Tak, tak, woda z kranu ma być w restauracjach właśnie za darmo dla każdego klienta. To jest ta taka rzecz, która często dziwi Amerykanów, jak przyjeżdżają do Europy podobno właśnie, że tutaj za wodę trzeba płacić w knajpach.
0: No, to prawda. I teraz dostaniecie wodę, ale oczywiście z kranu.
1: No, ale z kranu to przecież nawet sam pan prezydent Warszawy pije, prawda?
0: Sprawdźmy to.
2: Proszę państwa... Przyjęło się.
0: Czyli dobra woda.
1: No pewnie, no przyjęło się.
0: Say my love, Kaigo Khalid Griffin.

0: How does it feel? Dub Dogs, Fezo, Zar. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. A znasz to uczucie, jak wychodzisz z domu i nagle przypomnisz sobie, że zapomniałaś zamknąć drzwi?
1: Znam, doskonale, niestety.
0: To wyobraź sobie, że jesteś przedszkolanką i sobie przypominasz nagle po 5-godzinnej wycieczce, że zapomniałaś zabrać jedno dziecko z przedszkola.
1: Ojej, i teraz jakieś konsekwencje będą?
0: Będą 10 tysięcy złotych kary i 5 lat zakazu wykonywania
1: zawodu. Słuchaj, lepiej, że przedszkolanka o niej zapomniała niż jej własna matka.

0: Reklama.
1: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Jedziemy!
5: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergole przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Teen Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
12: Disney Plus.
13: To jest mój czas.
12: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
14: Mam propozycję.
15: To nie jest jakaś wkrętka?
12: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: O reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90.

0: Moziman, a ten pan wystąpi na Tomorrowland w Belgii, w miejscowości Boom.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: Słuchajcie, przebieram już nóżkami, przebieram rączkami, bo wysyłamy was na Tomorrowland. To jest takie doznanie, to jest takie przeżycie, to jest taka przygoda.
3: I kogo zabieramy na tę przygodę dzisiaj?
0: Dzwonimy do Damiana. Mm-hmm. Wszedł na meloradio.pl, napisał, co tam trzeba, i dzwonimy do niego.
3: No i też pokazał, co trzeba. W sensie zdjęcie swojej twarzy.
4: Halo?
0: Cześć, Damian, Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Siemanko.
4: No hej.
0: Od tyłu czy od przodu?
4: I tak, i tak.
0: Mi chodziło o wsiadanie do autokaru, a tobie?
4: No mi też.
3: Fantastycznie, wszyscy się dogadaliśmy od razu. To mi się podoba.
0: Damian, chcesz jechać z Olą na Tomorrowland. Kto to i dlaczego ona?
4: To moja dziewczyna, dlatego że no, razem kochamy tę muzykę. Aha. I miejmy nadzieję, że tak będzie już do końca.
3: No dobrze, to w takim razie umówmy się tak, że my teraz zadzwonimy do Oli, ale to ty ją przywitasz i jak odbierze, zapytasz się, czy woli od przodu, czy od tyłu, bo zobaczymy, czy się zgracie.
4: Dobra.
0: Mamy to jasne? Okej, to dzwonimy, słuchaj, do Oli, my się nie odzywamy. Zaskocz ją, chłopie, zaskocz.
5: No halo?
4: No hejka.
5: No hej, hej.
4: Słuchaj, od przodu czy od tyłu?
5: I tak, i tak.
3: Damn.
0: Cześć, Ola, Iga, Mikołaj, Meloradio.
3: Siemanko.
5: Cześć.
0: Jak nam
5: cześć.
0: Się podoba to, co ty odpowiedziałaś. Jestem pod wrażeniem tego.
5: No widzicie, jednak jesteśmy zgrani.
0: Właśnie, kochani, lubicie dziarki. Podobno robicie je po każdym ważnym przeżyciu. Czy to oznacza, że jeżeli byście pojechali na Tomorrowland, to się tam wydzieracie? Bo można.
5: No, pewnie.
4: Myślę, że 100%.
0: Okej. Ja to sprawdzę, bo...
3: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
4: Niemożliwe, nie wierzę.
0: Dokładnie, do tego zabieramy was razem z ekipą Meloradia, naszym busem, stąd pytanie o ten przód i ten tył, prosto
3: no
0: do miejscowości Boom.
3: Dorzucamy też Tomorrow Paki, tam plecak, bluza, skiety, idę w Melo, pomadka i dwa tomy książki Tomorrowland, żeby było co robić w podróży.
0: Ach, i zestaw kosmetyków.
4: Nie wierzę w to.
5: Dziękujemy bardzo.
0: To się serio
4: należy. Dzięki wielkie.
0: Bawcie się dobrze tam od tyłu, od przodu, jak lubicie.
2: Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW, oficjalny partner Tomorrowland.

0: Ty lubisz sobie zatankować, Mikołaj?
1: Lubię sobie zatankować. No im taniej, tym lepiej.
0: To mam bardzo dobre wiadomości.
1: Będzie
0: chyba
1: taniej?
0: Może.
1: O!
0: Bad Angel, tak na finał godziny.
1: Znaczy tak jest drogo, więc w sumie.
2: A już o 17 zagramy
1: Beauty and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 17.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.

0: Reklama.
1: Hello, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
7: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Po reklamie. Co jest grane w Iławie?
9: Joanna Boruc, zapraszam do Iławskiego Kina Pasja na filmową premierę. O 17.40 będzie można dziś zobaczyć Dzień Objawienia, nową produkcję Stevena Spielberga. W repertuarze mamy też film Mandalorian i Grogu, to o 20.30. Wkrótce w Iławie będzie można też podziwiać legendę motoryzacji. 21 czerwca wydarzenie, podczas którego zaprezentują się zabytkowe klasyki z wielu zakątków naszego regionu. Będzie też konkurs na najciekawszy pojazd. Zaplanowano również strefę gastronomiczną, a wszystko będzie się działo na parkingu przed miejskim basenem. Natomiast już w tę sobotę między 12 a 15 na Orliku Lipowy Dwór będą rywalizować ze sobą najmłodsi miłośnicy futbolu. W piłkarskim wydarzeniu wezmą udział zawodnicy z roczników 2015, 16 i 17.
10: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia.
11: Ula Harciarek on the mic.
12: Gdzie najtaniej zatankujecie benzynę? No według portalu epetrol.pl w województwach śląskim i warmińsko-mazurskim najdrożej jest na Opolszczyźnie. Gigantyczny wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A. Od początku roku lekarze zanotowali 2 razy więcej przypadków niż w całym ubiegłym roku, mówi Renata Opiela z sanepidu w Szczecinie.
13: Wzrost zachorowań odnotowany jest przede wszystkim w grupie mężczyzn w wieku produkcyjnym. Tylko w tym roku do końca maja odnotowaliśmy praktycznie 100% taki wzrost.
12: Jak przypominają lekarze, na WZW typu A jest szczepionka. Na koniec o wpadce służb bezpieczeństwa przez nieuwagę ujawniły dane paszportowe wszystkich piłkarzy reprezentacji Argentyny przed wtorkowym meczem towarzyskim z Islandią. Argentyna rozpocznie mundiale 17 czerwca meczem z Algierią.
14: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: Słuchacie Meloradia, Freak Fightu, mamy godzinę 17 i za chwilę
10: zadamy wam bardzo ważne pytanie.
11: Najważniejsze.

0: Out of all love. Oliver Heldens, tego pana usłyszymy na Tomorrowland w Belgii w miejscowości Boom, a tam wysłaliśmy naszych super słuchaczy.
1: Damian i Ola już wiedzą, że pojadą, a jak się dowiedzieli, to zareagowali w taki sposób.
2: Niemożliwe, nie wierzę.
0: A jednak możliwe, wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i nagracie wideo albo wyślecie zdjęcie.
1: Wszystko jest możliwe, ponieważ spełniamy marzenia, wasze marzenia o przeżyciu do największej przygody na świecie.
0: A za chwilę przyda się WhatsApp Meloradia.
1: Chodzi o to, że on tam jako high-low zagra ten...
0: No Sunrise Festival.

0: Barcelona, Barcelona, to Alan Walker i Narol Sen w Meloradio, tak podkręcamy tempo.
1: Zapraszam na meloradio.pl, tam szukamy odnośnika do WhatsAppa, bo dzisiaj Światowy Dzień Jazdy Nago na Rowerze. Normalnie bym powiedziała, że można to połączyć, ale lepiej nie, bo grozi mandatem.
0: No tak, chyba że po własnym podwórku. Chociaż i tak można dostać mandat. Co za kraj w ogóle, że nie można se na golasa wyjść we własnym podwórku. No ale pomijając to, chcieliśmy was zapytać, co można robić nago.
1: I czekamy na wasze odpowiedzi. WhatsApp Meloradio, odnośnik zajdziecie na meloradio.pl. Przyjmiemy głosówki i tekstówki. Co można robić nago, Mikołaj?
0: No można się wykąpać na przykład nago.
1: Można też czytać książkę nago.
0: Można pójść spać nago.
1: Można nago też, no...
0: No właśnie, i to jest pytanie do was.
1: Dajcie znać, WhatsApp Meloradio, tam się kierujemy. A lubisz w ogóle nago?
0: Lubię.
1: Być?
0: No.
1: Fajnie. New Religion.
0: To za pytanie.
1: Bibi Rex Faithless. Deep in the

0: Piękny wokal Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeated w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i sprawdzamy, co można robić nago. Czekamy na wasze głosówki i tekstówki przez WhatsAppa Melo Radia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.
1: I zaskoczyły nas wasze odpowiedzi. No, macie niezłą fantazję, to muszę przyznać.
0: Piotruś?
2: Nago można i powinno się robić wszystko.
0: Świetne. Bardzo mi się podoba ten sposób. I jest też głosówka od Niny.
3: No, co można robić nago? Nago można zrobić to, co ja robiłam z moją koleżanką, jak się napiłyśmy. Nasza trzecia koleżanka nas nagrywała, my biegałyśmy w szlafrokach i bez po ulicy, bo nam się nudziło. Takie dobre pomysły.
1: No, kiedyś rodzice tak mówili, nie? Jak się nudzisz, to się rozbierz i ubrań popilnuj, ale nie sądziłem, że ktoś to faktycznie zrobi.
4: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
10: No to jedziemy.
11: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
13: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Po reklamie. You are love.

0: Carla Fernandez. Co jeśli w Meloradiu? Tak podkręcamy tempo i sprawdzamy, co można robić nago. Dziękujemy za wszelkie głosówki, za wszelkie tekstówki. Jesteście naprawdę niesamowici.
1: Przepraszam, tak się zakręciłem, że nie wiedziałem, co zrobić z gumą do rzucia. Położyłem ją na stole jak coś. Proszę nie rzuć, bo to moje.
0: O, mój Boże, to też można robić nago. A co jeszcze?
1: A to mamy propozycję od Łukasza.
2: Nago można na przykład pracować. Pozdrawiam zwolenników pracy zdalnej.
1: Myślałem, że coś tam sugeruje.
0: No właśnie, ewentualnie to grozi zwolnieniem chyba.
1: No tak. Nie no, na zdalnym można, tylko głupio, jak każą ci kamerkę nagle włączyć i...
0: No to szybko się ubierasz i pokazujesz tam, co masz. All the time.
1: Trzeba się ubierać.
0: John Summit.

0: Alabama Ten, jest i on. Oluś, siemanko.
1: Jestem, a od ten minut włącza się mój laptop. Wow. Dałem ponowne uruchamianie. Aha. I cały czas, jak widzicie, możecie potwierdzić, jest ponowne uruchamianie.
0: Fajnie.
1: Więc jest szansa, że do 22 może się uda.
0: Ale jak nie, to trudno.
1: A jak nie, to trudno, będzie spontan.
0: O, ja lubię spontany.
1: Tak, ja też. Dziękujemy. A już o 18
2: zagramy. To było bardzo spontaniczne wejście.
1: Hej, Sam! No, więc spontanicznie teraz i gadaj buzi. I powiedzcie coś spontanicznego.
2: Żyto.
0: O.
1: Pszenica.
0: Chleb.
1: No.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Media Expert, dalej masz!
7: No to jedziemy.
8: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

0: 2115 Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroën.
3: O reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM.
4: Dochodzi 18.00, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
5: Trzeba będzie podać PESEL przy zakupach. Unia Europejska szykuje zmiany, by zapobiegać praniu pieniędzy. Jak pisze Gazeta.pl, weryfikacja ruszy od 10 tysięcy euro. Szybciej pojedziemy pociągami na Śląsku. Od połowy czerwca na wybranych trasach składy przyspieszą do nawet 100 km na godzinę. No i na koniec piłka nożna. Polska kontra Anglia na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Z okazji 70-lecia Kotła Czarownic będzie mecz tych dwóch drużyn nawiązujący do wygranej Polaków z Anglikami w 1973 roku.
6: Stadion Śląski był takim polskim Wembley. Tu naprawdę chciało się grać. Ta atmosfera była fenomenalna. Ten 12 zawodnik naprawdę dużo pomaga każdej drużynie.
5: Wspomina bramkarz Jan Tomaszewski, a jubileuszowy mecz 5 września.
4: Czyli wygraliśmy z nimi 53 lata temu, a coś tak czuję, że na następną wygraną to ze 153 trzeba będzie poczekać.
5: O nie, bądź takim pesymistą.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w Melo.
1: A ja mam nadzieję, że wasza walka ze środą przebiega na naprawdę równych warunkach, że dajecie radę, no i tę środę zaraz pokonamy razem, no bo kończymy ją w najlepszym możliwym towarzystwie. Czyli między innymi Modelek i numeru Lubię Cię jak lato będzie Rihanna i Calvin Harris, We Found Love, a zaczynamy od Sama Felda i jego Hey Sun. A w tej godzinie jeszcze między innymi pojawi się zupełna nowość na naszej antenie, a także ktoś z was dostanie wlotki na Sunrise Festival. Zadzieje się. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

modelki Włodarski w Melo. Tak podkręcamy tempo, 9 minuty po 18 na zgarach, a za chwilę na naszej antenie pojawi się zupełna nowość. Totalna świeżynka, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Melo. Ale wcześniej to, co znacie i kochacie. Felix Jen i Kaskada za moment, a już teraz Switch Disco i Era Henderson.

0: serile v Melo Radio. To Stumbling In, to już znacie, teraz czas na zupełną nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: David Guetta i Alok, dwóch naprawdę wyśmienitych DJ-ów, oni połączyli siły, no i jeden i drugi pojawi się na tegorocznym Tomorrowlandzie i rozgrzeją Belgię do czerwoności, ale wcześniej zrobią to z anteną Melo Radia. Panowie spotkali się, no i stworzyli zupełnie nową wersję hitu Angels Above Me. No i brzmi ta wersja naprawdę letnio, zresztą sami posłuchajcie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: można sobie język potrenować. Nie wiem, o czym pomyśleliście, no. Użel w melo. To Moving to the Sun, tak podkręcamy tempo. A ten pan pojawi się już w te wakacje w Polsce.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: No i my też tam będziemy. Mam nadzieję, że będziecie bawić się razem z nami w pięknym Kołobrzegu nad polskim morzem. A line-up Sunrise Festival jest naprawdę bogaty. Od Axwella i Ingrozo, przez Rehaba, Trio Meduza, Scootera czy Jamesa Hype'a, wy możecie bawić się pośród 6 naprawdę mocnych scen. Mam dla was podwójną wlotkę. Na pierwszy dzień Sunrise Festival, 31 dzień lipca. Żeby ją zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Jestem ciekawy, jaka będzie wasza reakcja, jak zobaczycie teren tego festiwalu w Kołobrzegu. Co jako pierwsze krzykniecie? Powiecie? Jak w ogóle zareagujecie na wejście na festiwal? Nagrajcie to głosówką na WhatsAppie Meloradia. Najbardziej kreatywna odpowiedź zostanie nagrodzona podwójną wlotką na Sunrise Festival. Jak zareagujecie, jak wejdziecie na Sunrise Festival? Jak głośno krzykniecie? Czekam na wasze kreatywne odpowiedzi na WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
5: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
6: Po reklamie.

0: topic i Kernkraft 400 w Mela. A z topikiem A17.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Jest jak Sunrise Festival, a wy na tym Sunrise Festival będziecie mogli się bawić razem z nami już tego lata w Kołobrzegu od 31 lipca do 2 sierpnia. Mam podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival, no i miałem ją do rozdania za waszą reakcję. Musieliście sobie wyobrazić, jaka będzie wasza pierwsza reakcja, jak wejdziecie na teren festiwalu w Kołobrzegu. Poprosiłem, żebyście wysyłali głosówki, no i Magdalena wygrała wszystko.
2: Yeah, I feel hardcore. Yeah.
0: No kto będzie z Magdaleną się bawił, ten na pewno nie będzie miał nudy. Magda, w tym momencie dostajesz podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival. A wy pamiętajcie, że tych wlotek mamy jeszcze całą masę. Słuchajcie uważnie Melo, szczególnie w piątek po 21:00, bo wtedy na antenie Meloradia startuje Sunrise On Air, specjalny program poświęcony właśnie Sunrise Festival.

0: Jonas Blue i Rita Ora to Ritual w Melo. Tak, gramy jeszcze przed 19, a wy pamiętajcie, że zabieramy was na Tomorrowland. Prosto do Belgii, do miejscowości Boom. Jeżeli chcecie razem z nami przeżyć przygodę waszego życia, to wbijajcie na meloradio.pl, wysyłajcie nam filmiki albo zdjęcia waszej ekipy. No i czekajcie na telefon od Meloradia.
1: A już o 19 zagramy
0: Milky David Guetta, Just the Way You Are. Ten numer punktualnie o 19 pojawi się na antenie Melo. Po 19 też zagramy w O czym myśli Pychu.

0: Szerzej Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Jeszcze tylko dziś. Media Expert Days w sklepach i na MediaExpert.

0: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
1: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 92 FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w Melo.
2: No i mamy już godzinę 19 na zegarach, to jest Melo Radio, idę w Melo, Pychu z tej strony, siemano, no i w tej godzinie zastanowimy się, o czym myśli Pychu. To znaczy, no ja wiem, o czym myślę, ale wy będziecie próbować zgadywać i walczyć o merch od Melo Radio. Ale wcześniej Anima i Joji będzie hit Beautiful Uniting Nations i Out of Touch, to wam też zagramy Milki, David Guetta i Just the Way You Are na dobry początek.
1: Melo Radio, idę w Melo. And we go.

Beautiful. To Anima i Joji w Melo. Tak podkręcamy tempo. 9 minut po 19 na zgarach, a my za chwilę zagramy sobie w zabawę O czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste. Ja o czymś myślę, wy dzwonicie na antenę, no i zgadujecie, co to jest. No i mam taką małą podpowiedź na początek. Myślę o rzeczy, która no, znajduje się w każdym domu. No i na tę rzecz kładzie się wiele dodatków. Zaraz będziecie mogli dzwonić i zgadywać. 321-321-777. Zapiszcie sobie ten numer. On za chwilę się wam przyda. A już teraz Enrique i Pitbull w Melo.

0: Axwell Ingrosso, Zatem Martin, you know, w Melo Radio, a oni wystąpią na Sunrise Festival już w te wakacje.
1: O czym myśli Pychu?
0: Ale teraz ważne jest pytanie, o czym myśli Pychu. Zasady są bardzo proste. Ja o czymś myślę, wy dzwonicie na antenę i zgadujecie to, co ja mam w głowie. Wiem, może być to niebezpieczne wchodzić do mojej głowy, ale wiem, że jesteście odważni. Dziś myślę o rzeczy, którą każdy ma w domu, na którą to kładzie się zazwyczaj wiele dodatków. Czekam na wasze telefony. 321-321-777. Możecie dzwonić teraz do mnie tutaj prosto na antenę. Do zgarnięcia torba i pomadka z logiem Meloradia. No i już widzę, że ktoś dzwoni, więc ten telefon odbieram. Halo, cześć, jak masz na imię? O, tutaj nikt nie ma na imię, no bo się rozłączył. Nie musicie się rozłączać, ja nie gryzę, naprawdę. Halo, jak masz na imię?
2: Siema, Oluś, tak podkręcamy tempo. More than you know, za nami w Melo.
0: Dobrze, co, o czym myśli Pychu?
2: W dzisiejszej zabawie, o czym myśli Pychu, jakaś podpowiedź, czy byś mógł mi ją
0: ale
2: dać.
0: Ale musisz zadać pytanie, ale szybciutko.
2: Jest to coś do jedzenia?
0: Nie jest to nic do jedzenia, musisz strzelać.
2: Okej, jeszcze raz, na co jest dużo dodatków? Gamingowy użytkownika powyżej lat, nie wiem.
0: Niestety 14. Nie tym razem, ale dzięki za zabawę, odbieram następny telefon. Halo, cześć, jak masz na imię?
3: Halo. Siemanko, Krzychu tej strony.
0: No cześć, Krzychu.
3: Pozdrawiam znowu.
0: No cześć, słuchaj,
3: dawaj
0: to o czym myśli Pychu?
3: Dawaj mi tą torbę, bo skarki się przetarły już.
0: Dawaj, o czym myśli Pychu, czekam na odpowiedź.
3: Dawaj, musisz mi jeszcze raz od początku powiedzieć, bo jestem na garażu i tak powiem, nie słyszałem.
0: Słuchaj, jest to rzecz, którą ma każdy w domu, na którą kładzie się wiele dodatków, zazwyczaj.
3: Dobra, w jakim pomieszczeniu to się znajduje?
0: A to się znajduje, może być takie dedykowane pomieszczenie ku temu, może być takie basicowe w domu, to jest za duża podpowiedź. Jak ci podpowiem, to
3: no
0: już będziesz wiedział.
3: Nie wiem, no niech to będzie jakaś półka, szafka, można...
0: Aj, nie tym razem, ale dzięki za zabawę, no to co, jeszcze szybciutko odbieram kolejny telefon, ale tu już musi być strzał. Jak masz na imię? I strzału nie będzie, bo ktoś się rozłączył, ale za chwilę runda druga, to podpowiem, że ta rzecz ma cztery nogi. No i dość lubimy w niej przebywać i przebywamy w niej dużą ilość czasu. Za chwilę runda druga. To Bob Sinclair i Kajsa, I Can't Wait.
1: O czym myśli Pychu?

0: Radio Iława.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj i Liwkaj, ich nowość. Chcę więcej na antenie Meloradia, to w ramach projektu Enklawa. Jedno z naszych nowości na antenie. 19.28 na zegarach, a moje pytanie wciąż jest aktualne.
1: O czym myśli Pychu?
0: Pychu, czyli ja, no i zabawa o czym myśli Pychu. Ja myślę o jednej rzeczy, wy zgadujecie co to, no i moje podpowiedzi są takie, że jest to rzecz, którą zasadniczo w sumie to każdy ma w domu. Kładzie się na nią sporo dodatków, no i ma cztery nogi. Lubimy tam spędzać czas. No to co? Ja odbieram w tym momencie telefon, no i mam nadzieję, że komuś uda się zgarnąć torbę i pomadkę. Siemano, jak masz na imię?
2: Rafał.
0: No cześć, Rafał. No to o czym myśli Pychu? Pytasz, czy od razu zgadujesz?
2: Czy na tym można leżeć?
0: Można, nawet się powinno.
2: Chodzi o łóżko.
0: Dokładnie tak. Słuchaj, gdybyś miał ułożyć ranking twoich ulubionych miejsc w domu, jak wysoko łóżko by było?
2: Chyba na pierwszym miejscu.
0: Słuchaj, ja to rozumiem, popieram. No to jak już będziesz leżał sobie na tym łóżku, to może ktoś ci przyniesie od listonosza torbę i pomadkę od Meloradia. Taki zestaw leci do ciebie.
2: Super, super, dziękuję bardzo.
1: O czym myśli Pychu? Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: emocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
2: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia?
1: Świetnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
1: Po reklamie. Meloradio i Ława.

China on the Rio w Melo Radio. Taki klasyczek wpadł na naszą playkę. 17 minut do 20. Tyle dni rocznie siedzimy w internecie. Właśnie w łapki wpadły mi badania, oczywiście przeglądając internet, które pokazują, ile czasu dżęziaki w ciągu 365 dni spędzają czasu właśnie w necie. No i ta liczba jest naprawdę ogromna, no bo to aż 47 dni. Tyle poświęcamy na sociale, no tak ogólnie na internet. No i wniosek jest prosty. Musimy mniej czasu siedzieć na toalecie i nie scrollować wtedy TikToka, to będzie lepiej. Robin Schulz i Barbs, Better Times, to już teraz jedno z nowości na naszej antenie.

0: Far East Movement i Cover Drive to Turn Up The Love. Takie gramy jeszcze przed 20. Wysłuchacie Meloradia i pamiętajcie, że cały czas możecie razem z nami wybrać się w przygodę waszego życia. Prosto do Belgii, do miejscowości Boom na Tomorrowland. Tam zagrają m.in. Armin van Buuren, będzie Cyril, David Guetta, grupa Offenbach, no i naprawdę cała masa innych artystów. Wy też możecie tam być w świątyni muzy elektronicznej. Wbijajcie na meloradio.pl, no i tam zgłaszajcie się do naszej akcji. A już za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Kygo, Kality, Griffin, Save My Love. Ten numer już za kilka chwil pojawi się na antenie Meloradia. Bądźcie i wy.

0: promoția. Ieți la Tomorrowland s Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Express Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotu.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
6: No i 20 już minęła, wysłuchacie Meloradia i Benny Hollow. Ten numer wam na pewno zagram za kilka chwil. Będzie Sofia Lis-Bextor, a zaczynamy od Kaigo i jego Save My Love. Tu pychu, siemano, nie ma co gadać, tu trzeba grać.
0: Meloradio, idę w Melo.

Fast Cars, Superstars. Christian Marci w Mela, tak podkręcamy tempo, a to jest miejsce 30 w ostatnim notowaniu 30 Mela Radia, no a my z naszą listą hitów wychodzimy ze studia. No bo kto powiedział, że najgorętsze numery w Polsce trzeba odliczać właśnie tutaj ze studia radiowego? Można to na przykład robić na Barce nad Wisłą. Już 19 czerwca, po raz pierwszy w tym sezonie to zrobimy. Płynę w Mela, tak będzie się nazywał nasz cykl programów z nadwarszawskiej Wisły. Jeżeli nie macie co robić w przyszły piątek, 19 czerwca właśnie, no to wbijajcie do nas na barkę wjazd za totalną darmową. Można sobie przy okazji fajnego tripa do stolicy zrobić, no i będziecie mogli na przykład, nie wiem, ze mną zbić pionę na żywo, będą DJ-e, a może i wbić razem ze mną na antenę będziecie mogli, no i pozapowiadać numery z 30 Meloradia. Wszystkie szczegóły odnośnie projektu Płynę w Melo znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

Mogę uwierzyć, że Jasmine Thompson, jak nagrywała ten numer, miała 13-14 lat. I wyszedł taki hit. Jasmine Thompson i Felix Jent, Ain't Nobody w Melo, tak podkręcamy tempo. A wy gdzie teraz słuchacie Melo Radio o tej porze? Dajcie mi o tym znać, gdzie wy teraz jesteście. Może w pracy, może w samochodzie, może gdziekolwiek indziej teraz Melo słuchacie, gdzie się łapiemy. Jestem mega ciekawy. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Melo Radio. Za te najlepsze będę miał dla was zestaw naszego merchu, torba i pomadka z logiem Melo, a odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.

0: Melo, tak podkręcamy tempo. 19 minut do 21 nam zostało. A gdzie w tej takiej już późnej środowej porze słuchacie Melo Radia, to cały czas sprawdzam, wysyłacie głosówki na naszego WhatsAppa. Cały czas możecie to robić. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Aga, co tam u ciebie?
1: Cześć, ja was zawsze słucham w drodze do domu z pracy wieczorami, a szczególnie w piątki, 30 Melo Radia. Także... pozdrowienia dla was. Umilacie mi powroty do domu z pracy.
0: Aga, nawet nie wiesz, jak jest mi miła, ale skoro tak uważnie 30 Meloradia słuchasz, to pewnie wiesz, że teraz pojawi się na antenie Meloradia numer, który w zeszłym tygodniu zajął miejsce 29. No, ale cały czas możecie głosować na naszej stronie, na wasze ulubione kawałki. No i kto wie, gdzie w tym tygodniu Calvin Harris i Jazzy z numerem Satisfy skończą. Teraz są na naszej antenie.

0: Better Me. To Michel Schulte i Rehab w Melo. Tak dla was podkręcamy tempo. Za chwilę 21. A Rehaba usłyszycie m.in. na Tomorrowlandzie, a my was tam zabieramy. Prosto do Belgii, do miejscowości Boom, jeżeli chcecie z nami tam pojechać. No i przeżyć naprawdę niesamowitą przygodę, to wbijajcie na meloradio.pl, tam możecie się zgłosić. No i kto wie, być może Meloradio zadzwoni właśnie do was i to wy będziecie mogli chwalić się na prawo i lewo. Jadę na Tomorrowland! Tego wam bardzo mocno życzę, ale najpierw musicie się zgłosić. Meloradio.pl, tam was zapraszam.
1: A już o 21.00 zagramy
0: John Summit, All the Time. Ten numer punktualnie o 21.00, po niej też będę sprawdzał, gdzie teraz słuchacie Meloradio, bo cały czas wysyłacie głosówki na WhatsAppa.

0: niedaleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml, 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już jutro o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: O reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM. Idę w Melo.
9: 21 już punktualnie na zgarach, a to oznacza, że środa już powoli się kończy. I bardzo dobrze, bo do piątku coraz bliżej. A gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia? Cały czas dajecie mi znać na WhatsAppie.
10: Słuchamy Meloradio w samochodzie.
9: No i bardzo dobrze, bo ja pogram tak, żeby do domu się szybciej wracało. Sony Fodera, który wystąpi na tegorocznym Sunrise Festival. Jego Think About Us. To na pewno za kilka chwil będzie. Będzie też Doda z numerem Melodia Ta. A zaczyna numer All The Time. To John Summit i DJ Smokers. Tu Pychu, siemano, jedziemy.
0: Meloradio. Idę w Melo.

0: Jak ja kocham ten wokal. Za niego odpowiada Ed Sheeran, za beat Martin Garrix i tak to powstał ten wspaniały numer, to Repeat It w Melo, 16 minut po 21 na zgarach. A gdzie wy o tej porze Melo słuchacie? Cały czas czekam na wasze głosówki na WhatsAppie, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Znalazła go też Kornelia, co tam u ciebie?
1: Spędzam czas z Meloradiem układając puzzle.
0: O, bardzo proszę, takie bardzo kreatywne, pobudzające myślenie. Ja myślałem, że o tej porze to już tylko nic, tylko położyć się do łóżka, a to bardzo proszę. Jakie kreatywne głowy są z nami, bardzo się cieszę. Ja najlepszy w układaniu puzzli nie jestem, ale puzzle w mojej playliście na pewno się zgadzają. I to usłyszycie za moment. Ilenium i Ellie Goulding z numerem Don't Want Your Love się pojawią, a już teraz czas na prawdziwe tsunami. To Dubs i Borges. Melo.

0: Aż sobie wyobrażam te nasze letnie tripy nad morze, kiedy z samiusieńkiego ranka, jak będzie słońce wstawało, będzie ten numer w Meloradio leciał. No już się nie mogę doczekać wakacji. Tak gramy w Meloradio, podkręcamy tempo, 21:29 na zegarach, a gdzie wy o tej porze, jeszcze przed wakacjami, słuchacie Melo, jak wy spędzacie czas? Cały czas dajecie mi o tym znać głosówkami na WhatsAppie Meloradia. Paulina, co tam u ciebie?
1: Siedzę, nic nie robię, słucham Meloradia, bo przydałaby mi się jakaś pomadka.
0: I czekaj, Paulina, czy ja dobrze rozumiem, że ja za takie lenistwo mam nagrodzić ciebie? Ależ oczywiście, że tak. No co innego można robić o 21:30? Trzeba już leniuchować. Paulina, do ciebie leci pomadka i torba od Meloradia, a do was leci Mikołajów dwóch. Jeden z Czech, drugi z Polski. Mikolas i Trips, ich nowość Hard to be Humble, już teraz w Melo.

0: Czy już możemy oficjalnie powiedzieć, że to hit kończącej się wiosny? Talk to you another w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 17 minut do 22 na zegarach. A wy możecie cały czas zgłaszać się, żeby przeżyć waszą przygodę życia, czyli Tomorrowland 2026. Zabieramy was do Belgii, do miejscowości Boom. Zapewniamy przejazd najlepszym partybusem na świecie. No i zapewniamy wszystko, co tylko chcecie. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, tam piszemy o tym w szczegółach. No i tam też przyjmujemy wasze zgłoszenia. Wyślijcie zdjęcia albo filmiki, takie wiecie, najbardziej szalone. Tak podpowiem, że my też lubimy, jak coś dla nas tak typowo spersonalizujecie jako zgłoszenie. No i kto wie, być może wasze zgłoszenie nam się na tyle spodoba, że to właśnie was wybierzemy. Wybraliśmy Damiana i Olę. Oni na pewno z nami jadą na Tomorrowland, no i posłuchajcie, jak się cieszyli.
1: Niemożliwe, nie wierzę.
0: No, a jest możliwe. A co, Ola, ty chcesz najbardziej zobaczyć na Tomorrowland?
2: No, main stage i chciałabym usłyszeć Borisa Brejchę, bo to jeden z moich ulubionych artystów.
0: No i Ola na pewno go zobaczy. Wy możecie być następni, meloradio.pl, tam przyjmujemy zgłoszenia.

Baby Rexha i David Guetta to Sad Girls. Ich nowość na antenie Meloradia jeszcze przed 22, a jutro, nie dość, że czwartek, to jeszcze startuje Mundial. No wiem, że jest trochę mniej interesujący niż zwykle, bo Polacy na nim nie grają, ale z tej okazji poprzypominamy sobie jutro wieczorem kilka mundialowych sztosów, jeżeli chodzi o muzykę. Co to będzie, nie zdradzę, ale warto, żebyście byli z nami już jutro po godzinie 18 znów idę w Melo.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Dominika i Szymon już się pakują i jadą na Tomorrowland z Meloradiem. Woo!

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend, wyznajomy mi grillek i później żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie. Melora.

Meloradio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.